rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: Kielce. Kielce. Kielce.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Kielce.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: K2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

dworek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

0: wciąż. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Takie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Wiktoria Kmiecik, dzień dobry w czwartek. Jaka pogoda dziś nas czeka w Kielcach? Będzie słonecznie, przynajmniej przez pierwszą połowę dnia. Po południu tych chmur może pojawiać się nad Kielcami więcej, bo wieczorem i nocą możliwe są już opady deszczu. A temperatura będzie mimo wszystko całkiem przyjemna, do 20-21 stopni. Ciśnienie nam się unormuje, także mimo wszystko powinien być to bardzo, bardzo przyjemny dzień w Kielcach.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Szokujące ustalenia śledczych po ataku w szkole w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. 19-latek z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował innych uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku. Zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie. Trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
3: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
2: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli. Potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
4: Nie stawiał oporu. Obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
2: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
1: A śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. Teraz Śląsk. Wczoraj wieczorem w Jastrzębiu-Zdroju zapalił się dach sklepu Biedronka. Nikomu nic się nie stało. Klienci i personel opuścili budynek jeszcze przed przybyciem strażaków. Okoliczni mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
5: Neutralizację prowadzono metodą deflagracji, która pozwala zniszczyć materiał wybuchowy bez gwałtownej detonacji całego ładunku i tym samym ograniczyć oddziaływanie na otoczenie. Pozostałości z kolei niszczono przy użyciu niewielkich ładunków wybuchowych.
1: Przypomnę, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
1: Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37. miejsce. Naszych piłkarzy wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata. Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Niemcy zostali więc liderem grupy. Za tydzień Kielczanie ponownie podejmą zespół z Magdeburga, tym razem na wyjeździe.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: No i dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Jak nie, jak tak.
10: Zobacz, miny zneutralizowali w Bałtyku. Więc musimy nadrabiać. Dobrą miną dowód złej gry.
9: A myślę, że jakąś kwaśną.
10: A to też można,
9: prawda? A ja bym wolał uśmiechniętą z rana.
10: Ty masz minkę, tak, tak. Szczerzysz się od ucha do ucha.
9: Tak, calimy.
8: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
9: Neutralizacja min w Światowy Dzień Ośmiornicy? Przypadek?
10: Nie sądzę!

0: 10 minut po 6. Dobrze powiedziałem. Wanda i banda, nie będę Julią. A gdzie Romeo? A gdzie jest Romeo? To o to jest pytanie. Ale to nie będzie pytanie.
1: Alfa i Romeo, można powiedzieć.
0: To nie będzie pytanie na samo rano, bo inne będzie pytanie. Bo jarząbka syn jedzie na wycieczkę.
1: Tak, tak, młody wyjeżdża dzisiaj. Całodniowa wycieczka w autokarze. Wiecie, jak to jest w autokarze, prawda? W zależności tego, gdzie usiądziesz, takim zostaniesz przez następne 8 lat.
0: Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo to jest ciekawe. Bo na przykład ja miałem taką umiejętność w autokarze wycieczkowym w szkole, że umiałem pisać SMS-y z telefonem za plecami.
1: A to nie była
0: żeby pani nie widziała, że używam telefonu.
1: A to nie była prosta sprawa, bo kiedyś SMS-y pisało się tym słownikiem T9, więc trzeba było klikać.
0: Nie, ja nie miałem T9.
1: Naprawdę?
0: Nie. Ja musiałem, żeby K napisać 2x5.
1: No to jest właśnie ten słownik, mój drogi.
0: Nie.
1: Czy nie?
0: Nie, słownik T9 to jest taki, że wystarczy, że... No inne, nie chcę się zobaczyć teraz.
1: Tak, inaczej,
0: to nie jest T9.
1: Trzeba się było naklikać, żeby wypisać słowo tak.
0: Tak.
1: No, tak.
0: Tak, to było 8, 2 i 2 razy 5.
1: Tak.
0: Tak. No, na przykład, nie?
1: Dobrze,
0: dla młodzieży. Młodzież nie zrozumie i tak chyba tego nigdy. Ale dobra, ale starsi wiedzą, o co chodzi, też starsi, tacy jak my. Wiedzą, o co chodzi. Słuchajcie, moi drodzy, wycieczka szkolna to wspomnień czar, piękny wspomnień czar. Co się działo na wycieczce? Ja na przykład pisałem SMS-y za plecami, tam się tam się miziałem z koleżankami.
1: No, mówi się, że to, co się działo na wycieczce, zostaje na wycieczce. Zrywamy z tym dzisiaj, totalnie. Wracamy do tych wszystkich kompromitujących spraw, które się wydarzyły. Ja się w lesie zgubiłem.
0: Na przykład.
1: Na przykład, no.
0: No, sam?
1: No.
0: Sam?
1: Tak.
0: Dlaczego ty?
1: Ja już
0: i nikt cię nie zauważył, że odłączyłeś się od grupy?
1: Kiedyś byłem bardzo drobniutkim Tarzanem.
0: Okej, okay, no. Dobra, to nie to co teraz. Gorilla Man.
1: Teraz, mój drogi, to ja chłop jak dąb. To można mnie pomylić z innym drzewem, też by mnie zostawili pewnie. Dobra, nieważne, 726 826 826 albo Messenger. Co tam na wycieczkach się działo? Dawajcie znać.

0: Dodę oglądam sobie na Instagramie, a Doda mi grała w Kośnikach. Przypadek?
1: Nie sądzę znowu. No. To już drugi taki przypadek, który nie sądzimy. Dobra, 19 minut po 6, rzeczywiście Doda za nami. Kleo przed nami, to może sobie Kleo teraz zaraz pooglądać, ale to za chwil parę. Bo najpierw historie wycieczkowe. Z nami Mirosław, Mirek. Co się działo na wycieczkach i kiedy?
2: Pewnie każde pokolenie takie, ja mówię o średniej szkole, bo pewnie nie podstawowej.
1: No dobra, ale co się działo?
2: No, tak zwana szyjka na ryjkę.
1: Okej, okay, chyba rozumiemy, ale kamuflowaliście się jakoś?
2: To znaczy, no na pewno, bo to było w butelkach po napojach, w słoiczku, gdzie był kompot i tak dalej.
1: A, widzisz, można?
0: Szyjka Maryjka do ryjka, tak?
1: No, coś w tym stylu. Dobra, ładnie, dzięki ładnie. Mirek, pozdrawiamy, ściskamy, mamy to.
2: Kłaniam się, wszystkiego dnia.
0: No to już wiemy, gdzie Mirek siedział w autobusie, prawda?
1: Tak.
0: Gdzieś tam raczej pod koniec,
1: raczej
0: nie na początku.
1: No.
0: Chociaż jak znam niektórych profesorów, to i z przodu by się nie obrazili, jakby
1: bo
0: z czymś takim usiąść.
1: Pod latarnią.
0: Najciemniej.
1: SK2. Dobra, taki standardzik mamy. Co się działo na wycieczkach szkolnych? Co się jeszcze działo?
0: 7268 2686 albo Messenger.

0: Czyli, że u nas bez zmian, u nas doskonale, u nas super, u nas lux, 25 po 6, zagraniczne wycieczki.
1: Piszą o tym wszyscy. Tak, na Filipiny pojechał nasz prezydent Karol Nawrocki i co zrobił? I się spotkał w ringu z mistrzem świata legendarnym Manem Pacquiao.
0: To taki filipiński Bruce Lee albo Jackie Chan.
1: Trochę
0: coś
1: tak.
0: Takiego. Poboksowali
1: się
0: trochę.
1: Tak, w ringu skaczą koło siebie.
0: No bo słuchajcie, to nie ma tak, że idziesz na oficjalną wizytę państwową i nie robisz żadnej ustawki.
1: Tak, ale trzeba przyznać, że pan prezydent nie dał sobie obić głowy państwa. Eskadr.

0: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
4: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: urodzinowe hity z Intermarché, jak Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
2: Co tam słychać na kieleckich ulicach? Jeszcze wiadomo, jest spokojnie, ale już będą się korkować trasy wlotowe do naszego miasta. Przede wszystkim ulica Radomska i Piekoszowska. Tam na pewno dużo się dzieje, tam na pewno wolniej pojedziecie. A co dziś w pogodzie w Kielcach? Temperatura do 21 stopni, także czeka nas bardzo ciepły dzień. Poza tym sporo słońca, jednak będą się już dzisiaj nad Kielcami pojawiać chmury i mocniej troszkę popienie.
3: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Ihor M. usłyszał zarzuty. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa 4 osób. To na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Mężczyźnie grozi dożywocie. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj zatankujemy taniej niż wczoraj. Zarówno benzynę, jak i olej napędowy poszły w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,83, a za diesla 7,74. Zamiast trufli znalazł kokainę. Na koniec historia z Włoch. Pies o imieniu Piorun, wyszkolony do szukania cennych grzybów, wykopał w lesie narkotyki warte 25 tysięcy euro. Kokaina została skonfiskowana przez karabinierów.

0: tańcz ze mną.
1: No, do tańca takie zaproszenie od Ewy Farnej. 22 minuty do siódmej.
2: To co, czas trochę się cofnąć. O dwa kroki.
1: O parę lat. No, dwa kroki i parę lat. Ładne sformułowanie. Cofnąłem się o dwa kroki i parę lat. To 6 plus 2, 8. Dziękuję. Kącik odkurzający. W Brazylii się działo wtedy w 2018. Indianie utrudniali wybory prezydenckie. Strzelali z łuków do wojska przewożącego urny wyborcze. Tak pisała Wirtualna Polska 8 października 2018 roku.
3: Widzicie, jakie kiedyś to były wybory? Wojsko, urny, kampania wyborcza, ale debata z wodzem przy ognisku i wspólne pieczenie kiełbaski wyborczej to tylko chyba w Brazylii.
1: Obowiązkowo.
3: Totalnie.
1: A po wyborach nie chodzili na kremówki. Nie, nie, nie. Po wyborach, jak już zobaczyli wyniki, to blada twarz. Esca 2.

0: Pamiętam jak dziś to trzecie miejsce w Idolu. Drugie miejsce miała Ewelina.
1: Oje?
0: Nie, Szymona Wydry. Drugie miejsce miała Ewelina Flinta.
1: A pierwsze?
0: No pamiętasz? Taka malutka blondyneczka.
1: Nie Natalia, jak ona?
0: Alicja, dobrze, kombinuj. Janosz. No.
1: Zobacz, że o pierwszej prawie nikt nie pamięta.
0: No, nie, Alicja Janosz, potem była Ewelina. Ja pamiętam wszystkich. Alicja Janosz, Ewelina Flinta, Szymon Wydra, druga edycja, Monika Brodka.
1: Mimo wszystko pozdrawiamy tych, którzy byli pierwsi i tych, którzy byli ostatni.
0: Bo

0: Czasami ostatni będą pierwszymi.
1: Tak.
0: Dobra, 10 minut zostało nam do 7. Dzisiaj o wycieczkach szkolnych, bo kontaktowałeś się już z synkiem, jak tam, czy jadą?
1: Podobno jadą. Mam go, jadą. Widzisz, tak, mam go na monitoringu.
0: Jak na monitoringu?
1: No bo teraz takie widzisz, 21 wiek, można się monitorować.
0: To nic nie prze...
1: Nie.
0: To co to za wycieczki są?
1: Co to za czasy,
0: kiedyś
1: prawda?
0: To były czasy.
1: Teraz już nie ma czasu.
0: Nie ma czasu. Marcin na przykład SMS-a nam napisał, na wycieczce szkolnej to się spożywało tak, żeby pani nauczycielka nie widziała.
1: Kanapki.
0: Nauczyciele jak spożywali, to się kryli przed uczniami, żeby uczniowie nie widzieli.
1: Kanapki.
0: A kierowca autobusu jak spożywał, to się krył przed wszystkimi. Mm-hmm. Tak napisał Marcin. Pozdrawiamy Marcin.
1: To już wiecie, dlaczego kiedyś tak trudno było znaleźć dobrego kierowcę. No.

0: bumcy pukawcy, ca. Ty. Nie zrymowałem, źle to zrobiłem.
1: Totalnie, nie umiesz w tą piosenkę.
0: A jakbyś je zrobił do pumcy pukawcy?
1: Nie wiem, dobrze, dlaczego wstanęło mi milion obrazów.
0: Dobrze, cicho, bo serwis informacyjny musi być o 7, a nie o 7.02 na przykład, tak. Więc bardzo serdecznie was teraz zapraszamy do zabawy Ściemnia się, która po 7. Zgłoszenia przyjmujemy od teraz SMS-owo na 726-826-826 albo poprzez Messengera, tam zostawcie nam swój numer telefonu, dajcie nam jakąś ściemę, tak. A ty tylko powiedz co do wygrania.
1: Do wygrania 100, jak nasz okłamiać.
0: Dziękuję. Ładnie. SK2

0: Promocja. Urak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No.
5: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas wymienia. Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: I po reklamie.

0: A co dzisiaj w pogodzie w Kielcach? Temperatura przyjemna do 21 stopni. Poza tym dużo słońca przez pierwszą połowę dnia. Później zacznie się pojawiać troszkę więcej chmur i niewykluczone, że wieczorem może popadać.
1: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Miał przy sobie nie tylko ostre narzędzia, ale też ładunek wybuchowy domowej roboty. To szokujące ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował swoich kolegów i nauczycieli. Został zatrzymany. Kilkadziesiąt minut później przy sobie miał plecak, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
2: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
1: Nie rzucał się w oczy, tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
3: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
1: Napastnik ranił w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Z nami jest nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej przyznał się do winy?
4: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę, choć w praktyce jej nie wykonywał.
5: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
4: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy zbadali też kwestię saloniku dla VIP-ów. Nie potwierdzili, że taki pokój fizycznie funkcjonował. Ustalili jednak, że stworzono w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia dla wybranych osób, które między innymi powoływały się na Dawida K.
5: Wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu,
4: którzy będą w najbliższych tygodniach przesłuchiwani.
1: Liczyły się ceny, zarobki i koszty utrzymania. Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. A co na to sami mieszkańcy?
6: Nie jest drogo, nie jest. Ja mam 1200 zł, a mam mieszkanie 70 metrów.
7: Mieszkania to raczej do najniższych nie należą, nie?
8: Ciężko jest się utrzymać. 4200 wypłata i 2000 za mieszkanie, to wydaje mi się, że jest ciężko.
1: Za Suwałkami w zestawieniu znalazły się Grudziądz i Toruń.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: SK2 Sport.
1: Poznaliśmy ostatnią ćwierćfinalistkę turnieju w Pekinie. To Elina Svitolina, która pokonała Ann Lee 6-2, 6-3. Iga Świątek o półfinał zagra jutro z Belgijką Elize Martens. King Szczecin wygrywa inauguracyjny mecz w Pucharze Europy FIBA. Pokonał u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. Trener Arsenalu Mikel Arteta przedłużył kontrakt do 2030 roku. Hiszpan objął stanowisko w grudniu 2019 i jest obecnie trenerem z najdłuższym stażem w angielskiej Premier League.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: No to mamy już prawie 4 minuty po godzinie 7.
13: Tak, słyszeliśmy w newsach, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. I tutaj padło takie sformułowanie, że za Suwałkami znalazły się Grudziądz i Toruń. Ja myślałem, że za Suwałkami to już nie ma nic.
14: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
13: Chyba, że Rasija. To, no. To nie. To nic. 4 po 7, a to już mówiłeś. Dzień dobry.

0: SK2 Kielce.
1: Kto powiedział pierwszy?

0: Idziemy przed siebie, pędzimy, gdzie pędzicie. Powodzenia w tym pędzeniu oczywiście. 10 minut po 7.
1: Pozdrawiamy warszawiaków i cieszymy się z tego, znaczy cieszymy się, smucimy się razem z wami.
0: Smucimy? Tak wygląda. Nie, no radość, rozwija się,
1: no,
0: Warszawa.
1: To jak to wygląda?
0: Ale
1: no,
0: o co ci chodzi? Budują się nowe budynki, jest okej. Prezydent Trzaskowski zmienia

0: Kolor teatru jest napisane w prasie, bo buduje się teatr. Gmachter Warszawa miał być czarny, będzie stalowo-aluminiowy.
1: Ale to poczekaj, bo to jest tam, gdzie jest Pałac Kultury i Nauki, tak?
0: Tak, i tam już stoi Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
1: To co chyba wygląda jak drukarka.
0: Tak, taka biała. I jest nagłówek, i teraz też drugi budynek, też miał być czarny, będzie biały. I jest taki nagłówek. Drugi jasny klocek stanie przed Pałacem Kultury i Nauki.
1: Tytuł. Rzeczywiście centrum Warszawy wygląda, jakby ktoś tam, wiecie co zrobił, no.
0: No postawił.
1: No, klocków trochę, no. Eska.

0: Zdaje mi się tylko, że w tym tygodniu jeszcze nikt stówy nie zgarnął.
1: Bo oni nie chcą pieniędzy, nie chcą jakiś, nie wiem, prezent od nas chyba, dlatego...
0: Chcicie pieniędzy!
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: 17 minut po 7, stówa do wygrania w tej zabawie. Jak trafnie się, powie, gdzie jest ściema.
1: To jest najłatwiejsza stówa, jaką możecie
0: Jarząbek
1: zarobić.
0: Jarząbek mówi jedno zdanie, Wajda mówi jedno zdanie, no i trzeba powiedzieć, gdzie jest ściema. Ściema może być po stronie Jarząbka, po stronie Wajdy ściema, może być też po obydwu stronach. Wystarczy to zgadnąć. Dzisiaj Tomek, dzień dobry.
3: Cześć, uszanowani panowie.
0: Uszanowanko, kłaniamy się nisko. Tomeczku, życzymy powodzenia. 3 sekundy na to, jak powiemy swoje zdania, żebyś zdecydował, gdzie ta ściema jest. Przypominam, że ona może być tu i trzecia opcja tu i tu.
1: Tak.
0: Jasne?
3: Dobrze.
0: No,
3: to do wyboru.
1: Lubisz podróżować pewnie, jak życie znam, no to...
0: Dzisiaj będzie geograficznie podróżniczo. Jeszcze tak podpowiemy, zarówno Jarząbek ma takie coś geograficznego, ja trochę też mam takiego coś geograficznego. No i oczywiście życzymy powodzenia. Zaczynamy.
1: Słuchaj się uważnie, uważaj, bo już czytam. Jarząbek mówi tak. Eiffel zbudował wieżę Eiffla jako stały, permanentny element krajobrazu Paryża.
0: Wajda mówi tak. Krzywa wieża w Pizie zaczęła się przechylać dopiero kilkadziesiąt lat po zakończeniu jej budowy. Kto ściemnia?
3: Pierwsza to jest ściema.
0: Pierwsza ściema, a o drugiej...
1: A wiesz, że druga to...
0: A drugiej
1: to
0: nic
1: co?
0: Nie powiedziałeś, a czas minął. A ściema jest też po drugiej stronie. Dzisiaj były dwie ściemy.
1: Posłuchaj, Tomeczku, wieża Eiffla powstała jako tymczasowa instalacja na wystawę światową w 1889 roku i miała zostać rozebrana po 20 latach. Ocalała tylko dlatego, że się okazała idealnym miejscem na montaż anten radiowych i telegraficznych.
0: Czyli miała być na chwilę, a została jako...
1: Na zawsze.
0: Jako właśnie permanentny element krajobrazu.
1: Tak jest. A co z tą Pizą?
0: A z Pizą co? No, wieża zaczęła się przechylać już w trakcie budowy trzeciego piętra, czyli jak już byli przy trzecim, to zobaczyli, coś jest nie tak, to był XII wiek, więc no, stwierdzili, no nie będziemy inżynierów zatrudniać, jeszcze ich nie ma wykształconych, uniwersytety nie powstały.
1: Budujemy dalej, może się nie przewróci, nie?
0: Tak.
1: A wszystko dlatego, że tam były, wiecie...
0: Te płaskie fundamenty.
1: Tak, i grunt miękki.
0: Miękki, no i stwierdzili, dobra, budujemy, będzie krzywa.
1: Co będzie, to będzie.
0: No, to nie jest tak, że po zakończeniu budowy się przechyliła, tylko już w trakcie była krzywa. Także Tomek, tu się nie udało. Pocieszenia, nagrody wysyłamy do ciebie. Dziękujemy ślicznie za udział i czekamy na pierwszą stówę w tym tygodniu. Jutro ostatnia szansa, żeby 100 zł od nas zgarnąć. Słuchajcie w okolicach godziny 7 i zgłaszajcie się do naszej zabawy.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Policjanci z Białej Podlaskiej tymczasem donoszą, informują, że zatrzymali 32-latka poszukiwanego listem gończym, ale jak oni go zatrzymali, to już wam mówię. Mężczyzna schował się przed policjantami w wersalce. Policjanci weszli do mieszkania, zobaczyli, że wersalka jest niedopchnięta, bo złodziej miał trochę za duży nadbagaż, prawda? No, otwierają wersalkę, a tam leży chłop, no, i udaje, że śpi.
1: A nie spał.
0: Nie spał, ale udawał, że śpi.
1: To słaby z niego udawacz. Źle udawał, że go nie ma, źle udawał, że śpi. Jedynie co mu się udało, to trafić za kratki.
2: SK2.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Tato, z czego były pierwsze książki?
3: Z glinianych tabliczek?
2: To jak wtedy zaginali rogi?
4: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. I po reklamie.
16: Dziś w Kielcach czeka nas bardzo ciepły i słoneczny dzień do 21 stopni. I wykorzystajmy ten dzień, bo już

0: Temperatura spadnie poniżej 15 stopni, także niezły przeskok, trzeba przyznać, i będzie więcej chmur na pewno. Ale spokojnie, bo polska złota jesień przepiękna i słoneczna jeszcze ma do nas wrócić, także teraz tylko taki mały przerywnik i miejmy nadzieję, że wróci szybko, na przykład na najbliższy weekend.
1: Siódma 7:30 News SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na S2 w Warszawie między węzłami Lotnisko i Opacz. Po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Nad wodami Zatoki Meksykańskiej nabiera siły burza tropikalna. Według prognoz dzisiaj może przekształcić się w huragan. Zagrozi on 30 milionom ludzi w południowych Stanach USA. I jeszcze Niemcy, kibice na stadionie w Bochum, mają zakaz podskakiwania z radości. Jak tłumaczą władze drugoligowego klubu piłkarskiego, powstające wtedy drgania konstrukcji wywołują u niektórych widzów złe samopoczucie.

0: Czego ci brak w tym momencie?
1: No dlaczego może mieć być
0: wspomnień?
1: Ty w tym kierunku poszedłeś.
0: Bo jedzenie to jest oczywiste, to wiem, to nawet nie musiałeś nic mówić, bo ja wiem, że o tym myślisz cały czas.
1: No ostatnio jadłem tylko śniadanie, no to
0: ale już dziś jadłeś?
1: No oczywiście, że tak.
0: Jeszcze nie.
1: Śniadanie to oprócz obiadu i kolacji najważniejszy posiłek.
0: Dobra, ale teraz wspomnień czar z 2001 roku. Kącik odkurzający. W ciągu 6 lat w ramach programu ISPA w Toruniu, to w województwie kujawsko-pomorskim, w Toruniu, zostanie zbudowane 244 km sieci wodno-kanalizacyjnej.
1: Tak.
0: No, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, dalej. Przez poprzednie 100 lat powstało tej sieci 364 km.
1: Tak, i tak pisała Gazeta Pomorska 8 października 2001 roku i dała taki nagłówek. Rychły koniec szamby.
0: Szamp. Bo jest szamp, bo szamp. Liczba mnoga, tak? Dobrze.
1: Czyli, że kilka szamp.
0: A, no, ale to był 2001 rok i tak, to by pasowało. Po takiej informacji ludzie pewnie się rzucili. Mhm. Chętniej zaczęli budować domy, bo elegancko się podłącza do sieci tej wodno-kanalizacyjnej, bez żadnego szamba.
1: Tak, ale wzięli też później kredyty we frankach, no i wtedy wpadli w niezłe szambo.

0: Pamiętam, jaki był hit, sensacja, jak Agnieszka Chylińska wypuszczała ten utwór. Ale dobre brzmienie, wszyscy mówili, ale wraca Chylińska z wielkim przytupem. No i gramy do dzisiaj ten utwór, Królowa Łez, w SC2. 9 minut zostało nam do 8.
1: Było o tym, o spektakularnej akcji polskiej policji, która znalazła poszukiwanego typa w Wersalce, prawda?
0: Było, no mówiliśmy. No,
1: lecimy teraz do Ameryki, bo w stanie Karolina Północna też mają policję. I tam policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy jechali sobie na kanapie przymocowanej do dwóch hulajnóg elektrycznych.
0: Mają wyobraźnię, ale uciekali przed funkcjonariuszami, czy normalnie dali się złapać, ulegli karze i tak dalej? Nic, nie ma, tylko notka, że jechali.
1: Oczywiście policja apeluje o ostrożność, o bezpieczeństwo, niezależnie od tego, czym kierujecie.
0: No, tu była kanapa i dwie hulajnogi, tak? To coś czuję, że miał być wieczór z Netflixem, z lekką nutą adrenaliny, to był.
2: SK2.
1: Ja mam inne pytanie. Ja mam pytanie takie, ciekawe, czy ta kanapa jechała w foteliku, bo za to też jest mandat.
0: Za bez fotelika jest mandat.
1: Bez fotelika jest mandat.
0: No, a za kanapę to nikt nic nie napisał.
1: No właśnie.

0: już jest dzień, to wszystko jest przecież jasne. 5 minut zostało nam do 8. Słońce świeci, cieszą się wszystkie dzieci, ale dorośli także, bo po 8 zagramy w Państwa Miasta. Od teraz można się zgłaszać, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500 SMS-owo 7268268 albo na Messengerze, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
1: Tak, a dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie, co ty sobie wyobrażasz?
2: SK2 100% polskich hitów.

0: chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
5: doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinno?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: dziecku kup. Z Połem. Jakość wyższa od ceny. To będzie ostatnia reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. I po reklamie.
3: I pora sprawdzić, co się dzieje na kieleckich ulicach i dzieje się bardzo dużo. Przede wszystkim na ulicy Łódzkiej Jesionowej. Tam na pewno postoicie i oczywiście na 1 maja, ale oczywiście trasy wlotowe do naszego miasta również będą się korkować. Żelazna, Grunwaldzka, ulica Pakosz czy Tarnowska. Tam postoicie również. A co słychać dziś w pogodzie w Kielcach? Temperatura dziś bardzo przyjemna, 20-21 stopni na termometrach, ale niestety niewykluczone, że już wieczorem pojawią się pierwsze opady deszczu, także pogoda nam się troszkę zepsuje.
4: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Nocna ewakuacja bloku w Ostrołęce. To w związku z wczorajszym atakiem nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych numer 4. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, dlaczego potrzebna była ewakuacja?
5: No bo w mieszkaniu sprawcy wczorajszego ataku Jakuba Z znaleziono niebezpieczne substancje. Zaraz po ataku w plecaku 19-latka służby znalazły ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
6: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników.
5: Mieszkańcy późnym wieczorem wrócili już do mieszkań. Dziś śledczy planują przesłuchać 19-letniego nożownika. Chłopak już wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków.
7: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
5: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa.
4: W ataku rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. 7 osób wyszło już ze szpitali. Dziś w szkole nie ma zajęć, będą spotkania uczniów z psychologami. Prokuratura chce 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim nie zabrakło emocjonalnych wystąpień, a na miejscu był Rafał Różycki.
8: Głos zabrała między innymi matka jednej z ofiar.
9: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci.
8: Według biegłych Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę, a następnie uderzył w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli.
10: Przekroczyłem prędkość, do czego nie powinienem dopuścić. Przepraszam.
8: Powiedział oskarżony, który nie przyznaje się do winy.
4: A wyrok zapadnie 21 października. Tatrzański Park Narodowy zamyka jaskinię mroźną. Nie będzie można tam wejść od początku listopada do wiosny. To ze względu na ochronę przyrody, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
11: Chronimy tam nietoperze. W Tatrach mamy 22 gatunki właśnie nietoperzy, które szczególnie są wrażliwe w tym okresie zimowym. Nietoperze zimują w jaskiniach, no jakby też oszczędzają energii.
4: Jaskinia mroźna ponownie zostanie otwarta pod koniec kwietnia lub podczas majówki.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: SK2 Sport.
4: Po przerwie reprezentacyjnej wraca piłkarska ekstraklasa w ramach 10. kolejki. Wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Przypomnijmy, liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. To mogą być ostatnie miesiące Infantino na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Poznaliśmy właśnie pierwszego kontrkandydata. To były piłkarz Ramon Vega, były reprezentant Szwajcarii i obrońca Tottenhamu. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: 3,5 minuty po 8:00, dzisiaj niezwykłe święto.
14: Tak, Międzynarodowy Dzień Podologii, co też oznacza?
13: Święto Adama.
14: Tak, imieniny Adama, ale nie wszystkich Adamów,
13: tego jednego
14: Adama.
13: Jedynego Adama, najlepszego podologa w Polsce.
15: Tak jak to kiedyś powiedziałem, stopy rosną i stopy maleją.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
13: Ja bym też mógł go nazwać na przykład fetyszystą stóp.
14: Na przykład, nie? Czy ktoś powie panu Adamowi stop?
13: Stop stopom!
14: Stop stopom!
13: Stop stopom!
14: Tak jest!
13: Tak jest!
14: Proszę te stopy zatrzymać.
13: Polska dla Polaków!
14: Stopy dla stepowców.
13: Stepowców?
14: Tak, to są takie zwierzęta, które żyją
13: na stepie!
14: O, proszę, jak to

0: 11 minut po 8. Sorry boys, sorry chłopaki, sorry. Jakby stało się, kończy się pewna epoka i o tym też teraz opowiemy. Jest ten pan, który już w reprezentacji grał nie będzie. I
1: Ronaldo.
0: Nie mowa. Nie. Znaczy poczekaj. Nie mowa o Lewandowski, nie mowa o Ronaldo. Mowa o tym, który oficjalnie zakończył karierę reprezentacyjną. Lionel Messi nie będzie już grał dla reprezentacji Argentyny.
1: Argentyńczyk oczy występy w narodowych barwach na liczbie 126 goli w 208 spotkaniach. Ma tytuł Mistrza Świata. Dwa razy wygrywał Copa America. No utytułowany gracz. Utytułowana, żal, że odchodzi. No.
0: W klubie jeszcze będzie grał do 2028 roku. Bo wtedy wygasa mu kontrakt z Interem Miami, no ale w reprezentacji już nie. A i słuchajcie, w tym samym czasie, jak już tak mówiłeś o Ronaldo, no to Cristiano przeprosił za przedwczesne opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii i mówił, że dalej chce grać w reprezentacji. Więc Ronaldo jeszcze jakby chciał, to zagra, ale nie wiadomo, czy go powołają.
1: No
0: nie?
1: Widzisz, wielcy zawsze wiedzą, kiedy ze sceny zejść. Tak.
0: Można normalnie zakończyć karierę? Można.
1: Można też obrazić się i opuścić zgrupowanie? Można.
0: Można też się wykartkować, żeby wrócić do klubu i zagrać mecz z przyjacielem Müllerem?
1: Można. SK2.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wiem, to słowo klucz w tej zabawie, trzeba wiedzieć. Wiele
2: często,
1: słów
2: tak,
1: i znacie.
2: Tak. I często jest tak, że staracie się coś powiedzieć, prawda, a my was nie słyszymy, bo zasięg ginie.
1: Na przykład.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Więc postarajcie się dzisiaj bardziej.
1: Tak, nie tylko sprytu wam życzymy, ale dobrego zasięgu. Mariola i Marcin, mam nadzieję, z dobrym zasięgiem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: No, na razie jest okej.
2: Okay. Nieźle.
1: Tak. Zasady przypominamy naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu, kto ma więcej punktów wygrywa. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jest jasne?
6: Tak.
7: No, powiedzmy.
1: Powiedzmy.
7: Ja się raz gram.
1: No, ale...
2: Moja droga, ja też.
1: Ja też. Dobra, Mariola, w prawo, w lewo kołem.
7: W lewo.
1: Oj.
7: Wiadomo.
2: No. O, musiałem się przechylić.
1: Ej, prawie zepsułeś koło.
2: Tak, naprawdę? Znowu?
1: Tak, na szczęście kręci się i zatrzymuje. Joker, Mariola, możesz wybrać sobie literę sama.
7: F jak Francja.
1: Dobrze, 20
2: Ciekawe
1: sekund.
2: Ciekawe, jakie państwo powiesz za
1: uwaga.
2: Chwilę. Uwaga. Państwo.
7: Francja.
2: Miasto.
7: Paryż. O, Frankfurt.
2: Dobra, no. Znana postać.
7: Ford.
2: No, roślina.
7: Piołek.
2: Kolor.

0: Fioletowy.
1: Już po czasie.
2: Już po czasie tego.
1: Ale zaliczam
2: Paryż.
1: Ale dobrze, że się poprawiłaś. Albo to tak jest, Francja, myślisz potem Paryż. Ale Forda zaliczamy.
3: Oczywiście.
1: Pana Forda, który stworzył dużo... markę dużą.
3: A, no to ty myślisz o tym, a ja myślałem o Harrisonie Fordzie.
1: A ja myślałem, a ty o którym Fordzie myślałaś?
3: O tym od samego aktorów.
0: O tym, o... tak, tak.
3: A, tak.
1: Tak, tak, tak, tak, tak.
3: O tym właśnie.
1: Tak. No, i o tym, i o tym.
3: No,
1: i no dobra, nie no.
3: Nie, Forda zaliczam, tak? Oczywiście, że tak. Tak, ja zaliczam Forda.
0: O tym...
1: O tym, tak. O tym, tak. No, tak, tym, tak. No właśnie, no, o tym, właśnie, no dobrze.
3: Ja zaliczam Forda, nie
1: dobra,
3: ma tutaj
1: Marcin,
3: dwóch zdań.
1: Ciekawe, jak pójdzie tobie w prawo, w lewo.
4: W prawo.
1: W prawo, proszę bardzo. Ja tylko powiem, że 4 punkty do przebicia, jak coś. I ty będziesz miał literę U.
3: U.
1: U otwarte.
3: U lala.
1: U lala, też tak można powiedzieć.
3: To w francusku.
1: 20 sekund na U poproszę najpierw. Państwo.
4: Uzbekistan.
1: Miasto.
4: Urle.
1: Tytuł filmu.
4: Ósma mila, nie?
1: Ósma mila, dobra. Imię. Słowo się rzekło, powiedziałeś. Dobra, imię nie zdążyłeś, ale teraz tak, mój drogi, ósma się pisze przez uskreskę.
4: Nie, nie, nie, nie wiedziałem.
3: No ale wiesz, na U jaki film można było?
1: Na U?
3: No.
1: U Pana Boga, U Pana Boga, U Pana Boga. Tam jest dużo tych U Pana Boga, nie?
3: Upadek jest też.
1: Upadek,
3: taki film, tak.
1: No, no.
3: Tak czy inaczej, Marcinie drogi, tak bym, ten film jest, no, w zasadzie nieważny.
1: Nie, nie, dwa.
3: A, nie,
1: miasto,
3: jakie dwa?
1: Poczekaj. Jakie miasto?
3: Akurat ja w te rejony, to ja znam.
1: No i co, i to jest wieś?
3: Urle to jest wieś.
1: Naprawdę?
3: Naprawdę.
1: Bo ja sobie też zapisałem wstępnie, mówię, no,
3: no
1: plusik.
3: Niestety.
1: Zapisałem sobie plusik, mówię, no tak, może to miasto, ale
3: nie,
1: jak
3: to jest
1: sprawdziłeś...
3: wieś, bardzo ładna, letniskowa wieś.
1: A ile ma mieszkańców, sprawdziłeś?
3: Nie wiem, ile ma mieszkańców, ale znam pana Zenona.
1: A pana...
3: z Urli.
1: I pozdrawiasz go.
3: I pozdrawiam serdecznie.
1: Dobrze, no to jeden. Na jedyneczkę dzisiaj, Marcin, zasłużyłeś, ale to zasługuje na nawet...
3: No, za taką jedynkę to ci fajną pakę prezentów. I coś jeszcze, spokojnie, coś
1: nie,
3: jeszcze.
1: No, spakujemy fajny prezencik, pocieszający, a Mariola możemy wszemi wobec ogłosić, że ma prezent marzeń. Nawet jakbyśmy ci tej znanej postaci nie zaliczyli, to i tak byś miała dwa, to i tak byś wygrała.
0: O, ale fajnie.
3: Dobra, Mariola, to prezent marzeń leci.
0: Hura.
3: Prezent marzeń leci do Paryża, a państwa miasta wracają jutro po 8.
1: W Urlich.
5: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Pozwól mi żreć. No, pasuje do tego, co chcemy powiedzieć. Tak. A wiesz, dlaczego tak mi się nasunęło? No. Bo jest taki nagłówek. Jesienią częściej chce się jeść. Koniec, kropka.
1: Proszę bardzo. Czyli już wiem, że u mnie jesień trwa cały rok.
0: To jest twoja jesień życia, mój drogi.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
2: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Maselskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską Rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Trwał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek, inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
0: I po reklamie.
11: Sytuacja na kieleckich ulicach niestety do łatwiejszych nie należy. Trzeba przyznać, że postoicie niemalże w całym mieście. Chyba najgorsza sytuacja jest na ulicy Łódzkiej i w jej najbliższych okolicach, ale też nieźle się nam korkuje ulica Tarnowska, Ściegiennego czy ulica Pakosz. Także drodzy kierowcy, jeszcze w tych korkach niestety postoicie. A co w pogodzie w Kielcach? Sporo słońca przez tę pierwszą połowę dnia.

0: Po południu chmur będzie pojawiać się więcej nad naszym miastem i niewykluczone, że też popada.
1: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Już ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Pryłukach na północnym wschodzie Ukrainy. Liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ataku wzrosła do 22. Wśród nich jest 5 dzieci. Jedna z rakiet trafiła w blok mieszkalny. Ponad 50 osób zostało rannych. Dziś w mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. Amerykańskie wojsko otrzymało polecenie wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi, podaje portal Axios. Ma się to stać jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Polacy będą walczyć w Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołania dostało 18 osób, które wystartują w zmaganiach w przyszłym roku. Invictus Games to międzynarodowe zawody sportowe stworzone dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów.

0: my się rozsłuchujemy i rozczytujemy w tych wszystkich rzeczach, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Kącik odkurzający przed nami. To tak jakby dziś, tylko 26 lat temu akurat teraz.
1: Ja w to nie wierzę, że to się działo 26 lat temu.
0: Jakby to było dzisiaj. Jakby to,
1: albo chociażby wczoraj.
0: Albo chociażby wczoraj. Tak. Ubiegający się o reelekcję Aleksander Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze wybory prezydenckie. Uzyskał prawie 54%. To oznacza, że drugiej tury nie będzie, podała polska agencja prasowa 8 października 2000 roku.
1: 54% i to w pierwszej turze. Widać, że pan prezydent, no, rozpędził się w tej kampanii.
0: Pędził całą kampanię, to się rozpędził.
1: Się zapędził tak
0: na daleko. Na 54% pędził. 2.

0: A jak nie widzicie, co jest dobrego, to zapraszamy na sk2.pl. Tam będzie można zobaczyć same dobre rzeczy.
1: Tak, można zagłosować w plebiscycie na najlepszy polski obiad, którego efekty na Stadionie Narodowym 7 listopada. No i jak ktoś weźmie udział już w tym plebiscycie, odda głos na zupę, na drugie danie, zaproponuje coś od siebie, to my w każdy poniedziałek, środę i piątek do kogoś z was dzwonimy i rozdajemy zaproszenia na Narodowe do Loży VIP.
0: I teraz zgadnijcie, jaki jutro jest dzień?
1: Piątek.
0: Tak, czyli jutro kolejna osoba pojedzie z SK2 na Narodowy.

0: Mirafiori to nie tylko utwór Artura Rojka, to też nazwa dzielnicy Turynu oraz kultowego modelu samochodu Fiat 131 Mirafiori, który w czasach PRL-u był symbolem luksusu. Wyczytałem.
1: A to w czasach w PRL-u. No właśnie, a co dzisiaj jest symbolem luksusu?
0: Antonina po dziewiątej.
1: Bo na pewno nie Fiat.

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
7: Uwaga studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Rzaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24 zł 90 groszy. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Rzaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Rzaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: I po reklamie.
11: I sprawdzam, czy sytuacja na kieleckich ulicach troszkę się rozluźniła. Jeszcze niekoniecznie, aczkolwiek troszkę mniejszy ruch mamy w okolicach ulicy Łódzkiej, ale poza tym jeszcze postoicie w centrum na ulicy Pakosz Tarnowskiej, Ściegiennego czy na Alei Solidarności. Ale już raczej z minuty na minutę ten ruch w Kielcach powinien być mniejszy. A co dzisiaj w pogodzie w Kielcach? Temperatura przyjemna 20-21 stopni na termometrach, ciśnienie mamy w normie.
12: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Jest strach przed powrotem do szkoły, przyznają uczniowie szkoły w Ostrołęce, w której wczoraj zaatakował nożownik. Prezydent miasta zarządził, że dziś we wszystkich placówkach w mieście nie będzie lekcji. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak, powiedz, co dokładnie zaplanowano.
13: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
14: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
13: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
15: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
13: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
12: Ihor M. usłyszał zarzuty. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech osób w Jarosławiu. O szczegółach Tomasz Witak.
16: Ihor M. przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale skorzystał

0: dostał sprawa do odmowy składania wyjaśnień. Wcześniej śledczy dwukrotnie próbowali go przesłuchać, ale biegli za każdym razem. Uznawali, że jego stan nie pozwala na przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Teraz stan mężczyzny się poprawił i przesłuchanie było już możliwe. Ihor M. nadal jednak przebywa na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Przypomnijmy, do tragedii doszło 24 września w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Młody mężczyzna wszedł wtedy do kuchni kawiarenki, znajdującej się przy opactwie. Wstępnie ustalono, że po próbie wyproszenia go zaczął niszczyć wyposażenie, a następnie sięgnął po nóż. Próbował go powstrzymać jeden z księży. Napastnik wtargnął jednak do kościoła, gdzie zaatakował kolejne osoby.
1: Mężczyźnie grozi dożywocie. Schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Praca wre m.in. w dolinie Dolistówki w Białymstoku, mówi Anna Jaroszewicz.
2: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
1: Do schronisk można przynosić dobrej jakości karmę. Przydadzą się również koce, pościel czy plandeki.
3: SK2 News, Kielce.
4: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Gorąco przed sesją Rady Miasta Kielce radni Koalicji Obywatelskiej chcą odwołania przewodniczącego Macieja Jakubczyka po jego prawomocnym skazaniu. Ten odpowiada, że to polityczna zemsta za zablokowanie uchwały o konsolidacji długu miasta. Po kilkudziesięciu latach pociągi wracają do Staszowa, a do tej pory z Kielc jeździły wyłącznie towarowe. Od stycznia ma się to zmienić.
5: Podniesienie parametrów pozwala na skrócenie czasu przejazdu. W związku z tym budowa peronów jest kolejnym, ostatnim brakującym elementem dla przywrócenia połączeń.
4: Mówi członek zarządu PLK Michał Gil.
6: Mam serię niefortunnych zdarzeń. Wczoraj kakao na spodniach, a dzisiaj? Dzisiaj wylałam przed samym wyjściem herbatę na spodnie i musiałam się przebrać i dlatego prawie nie zdążyłam na program, ale wyrobiłam się, biegłam po prostu.
1: No. Współczuję, no zdarzają się
6: ale takie
1: serii.
6: Ale jakieś rady, dlaczego to tak?
1: Taki nie pech. Wiem, może to już jest czwartek, piątek,
6: i tego
1: za
6: się
1: chwilę.
6: Trzymamy, tak, w weekend będzie na pewno lepiej. Antonina Wandesel, dzień dobry, zaczynamy muzycznie. Obiecuję, że nie będzie ochlapania.
7: No to gramy.
3: 10 hitów.
7: Najlepszych polskich hitów. Polskich
6: hitów. Bo w Radiu SK2 muzycznie nie ma żadnych wpadek. Już teraz Ania Wyszkoni, Lampa i Sofa. No widzicie, jak dobrze zaczynamy czwartkowy poranek po dziewiątej?

0: To jest dobry numer o każdej porze dnia. Ich troje razem, a jednak osobno w Radiu SK2. I ja dzisiaj i teraz rano będę już mówiła o obiedzie, dlatego że mamy święto, które bardzo łatwo zamienić w plan na obiad. No bo 8 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pieroga. Więc jeżeli jeszcze nie wiecie, co dziś na talerzu, no to odpowiedź właśnie sama się podała. Ale mam też pytanie do Was, drodzy słuchacze. Jaki jest najdziwniejszy farsz, z jakim jedliście pierogi? Dawajcie swoje propozycje na naszego radiowego messengera, nagrywajcie głosówki i piszcie. I dwie pierwsze, najciekawsze odpowiedzi nagrodzę naszym pięknym, radiowym, czerwonym kubeczkiem, idealnym na jesienne herbatki. Ja zacznę. Jadłam pierogi z farszem a la spaghetti bolognese. Dobra, co?
1: SK2.
0: A teraz ma nam oprócz błękitnego nieba SC2.

0: Zapomniałam, jaki to jest dobry numer. Dawno nie słyszałam. Bajm, miłość i ja. A u nas w studiu pierogi i ja, dlatego że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pieroga, 8 października. No i pytam was na radiowym messengerze, jaki jest najdziwniejszy farsz, z jakim jedliście pierogi. I okazuje się, że naprawdę jest tego multum, ale wybrałam dwie odpowiedzi, które według mnie są najdziwniejsze. I tak, Monika napisała, że pierogi, jakie sama robiłam. Z kaszanką, jabłkiem i cebulą. Ciekawe połączenie jednak tylko dla tych, co lubią krupnioki. No, powiem tak, nie słyszałam o takich pierogach. Mega ciekawe połączenie, no naprawdę, dla koneserów. A Ania napisała, że, i tu uważajcie, tu jest sztos, pierogi z białą kiełbasą, pierogi Oreo, pierogi z oscypkiem podane z żurawiną. Trochę tego było, uwielbiam pierogi. No, dziewczyny, powiem tak, naprawdę jesteście koneserkami pierogów, no i ciekawych smaków. Wędrują do was, lecą kubeczki Radia SK2 czerwone, a dodatkowo w Dzień Pieroga znalazłam na YouTubie hit o pierogach, więc posłuchajcie razem ze mną, muszę wam po prostu to puścić, słuchamy. Więc jak widzicie, pierogi robią międzynarodową karierę, nie tylko w Polsce są popularne, tylko coraz bardziej na świecie i nawet mają swój hymn. No i jak tu nie świętować? No, trzeba świętować. Ja już mam plan na dzisiejszy wieczór i na dzisiejszy obiad. Pierogi! SK2
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. I po reklamie.

0: Tak, już za moment godzina 10, to była Daria Zawiałow i numer Pung Fu. I to jest taki numer, który dodaje mega dużo energii na cały dzień. Dobrze się składa, bo w czwartek wszyscy tego potrzebujemy, nie oszukujmy się. Po 10 na start muzycznie Igo, Margaret i Stachurski. Trochę klasyków, trochę nowości, będzie mega dobrze, zostaje koniecznie.
1: Reklama.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: zespołem. Jakość wyższa od ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Maselskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Już dużo spokojniej na kieleckich ulicach. Śmiało powinniście przez miasto przejechać na delikatne utrudnienia. Wciąż jednak możecie się natknąć na przykład na ulicy Łódzkiej, Żytniej, ulicy Pakoszy czy Tarnowskiej, ale już jest całkiem spokojnie.
6: A na termometrach w Kielcach dzisiaj maksymalnie do 21 stopni. W ciągu dnia raczej bez opadów deszczu, jednak po południu chmur nad Kielcami będzie przybywać i niewykluczone, że ten deszcz pojawi się wieczorem lub w nocy.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nie tylko w Ostrołęce mógł nastąpić krwawy atak w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił, że również w innym miejscu na Mazowszu jeden z uczniów przygotowywał zamach.
8: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc. No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
7: Funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili.
8: U tego nastolatka, 17-latka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie. Wybaczcie, że tak mówię.
7: Nie udało się jednak zapobiec wczoraj tragedii w Ostrołęce. Tam, przypomnę, 19-latek w zespole szkół zawodowych zaatakował nożem nauczycieli i uczniów. Od rana we wszystkich szkołach w mieście obowiązują tam nadzwyczajne procedury, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
9: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tychże łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte i jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
7: Napastnik ranił wczoraj w Ostrołęce 9 osób, 2 z nich opuściły już szpital. Teraz Pomorze, w Skarszewach. Ktoś ostrzelał busa, którym na co dzień przewożone są dzieci. Uszkodzona została między innymi boczna szyba i karoseria, mówi Marcin Kunka z policji w Starogardzie Gdańskim.
10: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zaparkowany pojazd został uszkodzony w wyniku strzałów z pistoletu pneumatycznego. Straty oszacowano na kwotę 3000 zł. Śledczy przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie, ustalają dokładne okoliczności co do przebiegu tego zdarzenia oraz jego sprawcy.
7: Policja apeluje o pomoc w ustaleniu sprawcy.
3: SK2 News, Kielce.
5: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Ponad 230 interwencji świętokrzyskich strażaków przy tlenku węgla, mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
11: W tych domach, w których były czujki dymu, nikt nie zginął w pożarze, a w tych domach, w których były czujki tlenku węgla, nikt nie zginął w zdarzeniu w związku z wystąpieniem tlenku węgla.
5: W tym roku 4 osoby zginęły, a 23 zostały ranne. Pierwsza porażka piłkarzy ręcznych Industrii Kielce w tej edycji Ligi Mistrzów. W hali Legionów mistrzowie Polski uległi niemieckiemu SC Magdeburg 30-35.
12: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pieroga. Pytam słuchaczy, ale zapytam i ciebie, bo słuchacze, tutaj propozycje różne. Pierogi z kaszanką, pierogi z białą kiełbasą, także naprawdę turbo robi się ciekawie, więc pytanie, jakie są twoje ulubione, Aniu?
7: Ja klasycznie, absolutnie klasycznie, ruskie, te z kapustą i grzybami również.
12: Ja z kapustą i grzybami uwielbiam. Do tego sezon na grzyby zbieram, żeby potem zimą mieć z czego robić. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania pierogowego. Jakby nie patrzeć.
0: Bez reklam. Jeden po drugim.
3: Teraz gra.

0: Various Monks, zanim zrozumiesz w Radiu SK2. I czy wy macie czasem tak, że gadacie sami do siebie? No bo ja mam wrażenie, że to szczególnie często zdarza się wtedy, kiedy czegoś szukamy na przykład. I wtedy mówimy do siebie, gdzie ja to położyłam? Przecież przed chwilą to miałam. I oczywiście nikt nie odpowiada, więc trzeba prowadzić tę rozmowę samemu. No i proszę bardzo, eksperci mówią, że mówienie do siebie może pomagać w koncentracji i porządkowaniu myśli i może być cechą ludzi bardziej inteligentnych. O! No tylko, że w tym wszystkim myślę sobie, że jest jedno takie małe ale. Nie wiadomo tylko, kto w tych konsultacjach ma ostatnie słowo.
1: SK2.
0: Grzegorz Chyży, o pani, już teraz u nas w SC2.

0: wehikuł czasu.
1: Lecimy w kolejną podróż naszym radiowym wehikułem czasu i tym razem cofamy się do 1987 roku. To był taki czas, kiedy telefon stacjonarny stał na swoim honorowym miejscu w domu, zdjęcia robiło się na kliszy, a pocztówka z zagranicy potrafiła być małym wydarzeniem i na pewno skarbem, który trzymało się latami. I właśnie wtedy Andrzej Zaucha nagrał C'est la vie, pocztówka. Piosenkę, która od pierwszych dźwięków przynosi nas do trochę takiego bardziej eleganckiego, wytwornego i romantycznego świata. No bo Paryż z tamtych lat, podobnie jak zresztą sama pocztówka, miał w sobie coś wyjątkowego. Był trochę odległy, trochę niedostępny, ale za to pięknie wyglądał w wyobraźni. No i chyba właśnie dlatego ta piosenka do dzisiaj działa jak taka pocztówka, której nie trzeba wysyłać. Wystarczy zamknąć oczy i jej posłuchać. Więc zróbmy to już teraz w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
2: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Trwał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Trwał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: Lubię mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek. Inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
2: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Lady Punk i numer Kryzysowa Narzeczona na kilka chwil przed godziną 11 w Radiu SK2. Po 11 będzie i Krzysztof Krawczyk, i Sanach, i elektryczne gitary, i muzycznie będzie bardzo dużo najlepszych polskich hitów, a oprócz tego porozmawiamy sobie, czym jest jesienny comfort food. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Rzaczek z Tołem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej?

0: Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
6: IPOR.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Nad Kielcami jeszcze dziś dużo, dużo słońca i przyjemna temperatura w okolicach 20, nawet 21 stopni. Warto wykorzystać ten dzień, bo pogoda ma się zmienić w najbliższy weekend i już jutro temperatura w ciągu dnia spadnie poniżej 15 stopni. Na dodatek będzie też mniej słońca, zwłaszcza w sobotę i nie wykluczono, że pojawią się w Kielcach opady deszczu. Niestety, także prawdziwa polska jesień wróci.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Jest 11 News SK2, Anna Łowocka. Nie żyje woźna, dwie osoby są ranne. To po ataku w szkole podstawowej pod Wyszkowem na Mazowszu. Sprawcą jest 15-latek, były absolwent. Dramat rozegrał się dziś rano, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Własnik obezwładniony przez policję, chłopak lat 15.
9: Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął nastolatka.
11: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy. Przyglądają się dzisiaj służby bardzo uważnie, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
9: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnę, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole, ranił łącznie 9 osób. Z kolei w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w szkole w Sierpcu, również na Mazowszu. Wypadek i utrudnienia na torach między Krakowem a Tarnowem w Bochni. Na przejeździe pociąg Polregio potrącił pieszego, rannego zabrano do szpitala, mówi Krystian Przybyłko ze Straży Pożarnej.
12: Mężczyzna lat około 40, przytomny. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego został zabrany do szpitala w Bochni. Na chwilę obecną na przejeździe kolejowym ruch pociągów ograniczony do 20 km na godzinę.
9: Pociągiem z Krakowa do Krynicy podróżowały 102 osoby, nikomu nic się nie stało. Na tory podstawiany jest właśnie dla nich skład zastępczy. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, kolejny raz przegrał w sądzie proces w trybie wyborczym. Był wytoczony przez komitet wyborczy Moniki Piątkowskiej. Chodziło o deklarację Gibały, że nigdy nie miał żadnych długów. Zdaniem pełnomocników Piątkowskiej kredyt i pożyczka wykazane w oświadczeniach majątkowych są długami, nawet jeżeli są regulowane terminowo. Przypomnę, druga tura wyborów w Krakowie w najbliższą niedzielę.
6: SK2 News, Kielce.
8: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Trwa szósty rok dochodzenia w sprawie samobójstwa Wiktora Malinowskiego. 20-latek był pacjentem Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii, mówi Krzysztof Malinowski, ojciec Wiktora.
13: Pewne jest, że zapis monitoringu był. Pewne jest, że zapis monitoringu zniknął. I pewne jest, że sam nie zniknął. Uważam, że za tym stoi grupa, której na tym zależało.
8: W tej sprawie zarzuty usłyszało już 11 pracowników szpitala. Industria Kielce przegrywa w hali Legionów z SC Magdeburg 30-35. Za tydzień rewanż w Niemczech.
14: Przejrzałam cię, Ania. Ja wiem, gdzie ty teraz idziesz.
15: Tak?
14: No na pierogi, żeby świętować w Dzień Pierogów.
15: Dokładnie.
14: Widzę to w twoich oczach, moja droga.
15: Będą pierogi.
14: I wszystkim to proponuję, no bo dzisiaj przypominam Międzynarodowy Dzień Pieroga. Antonina Wandesel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. No i muzycznie będzie nie pierogowo, ale będzie bardzo dobrze. Będziecie zadowoleni.
6: 10 hitów.
16: 10 najlepszych polskich hitów.

biegnij. No Ewa Farna ma taki kawał głosu, że naprawdę jej ewakuacja wybrzmiewa cudownie. Ale nie o tym, nie o tym. Teraz o comfort food. Foodzie, no bo jesienią wjeżdża na salony dobre jedzonko i kiedy robi się chłodniej, no to najbardziej smakują nam rzeczy, które, no co, no rozgrzewają brzuszek i poprawiają humor. A na szczęście jesień ma tego naprawdę sporo. Ciepłe, konkretne i takie, przy których od razu robi się przyjemniej. No i to na przykład dynia i wszystko, co z niej można zrobić. Krem z dyni, kapusta i też z kapusty różne potrawy. Herbatki z cynamonem, napary imbirowe, no wszystko nas rozgrzewa od środka i robi nam tak dobrze. Naprawdę to jest taki comfort food jesienią. I właśnie teraz mamy taki idealny moment, żeby trochę bardziej polubić jesień, nawet ci, którzy nie lubią, no bo choćby przez żołądek, jesień da się lubić. SK2. A teraz numer jesienny, elektryczny gitary, człowiek z liściem w SC2.

0: bratanki i czerwone korale w SC2, a my porozmawiamy o American Dream u Lewandowski, który trwa w najlepsze. Robert pokazał kilka kadrów z życia w Chicago, no i tam jest rejs motorówką, spacery z córkami, czas z Anią w modnej kawiarni. I powiem wam, że jeżeli tak wygląda zwykły dzień, no to ja też poproszę taki zwykły dzień. A jeżeli to jest amerykański sen, no to Lewandowski chyba od razu wykupił wersję premium bez żadnego okresu próbnego. Można tylko pozazdrościć.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?

0: 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Maselskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską Rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
6: I po reklamie.

0: trzona, zły na kilka chwil przed południem w Radiu SK2. Czwartek, 8 października po godzinie 12 zaczniemy muzycznie grubo. Igo, Mrozu i Vito Bambino, później Zalia i Loka, więc koniecznie zostańcie z nami, bo będziemy się rozkręcać potem jeszcze bardziej.
1: Reklama.
2: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
3: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.

0: reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Co tam dziś w pogodzie słychać? Jeśli chodzi o temperaturę, to do 21 stopni nawet zobaczymy na termometrach. Poza tym w ciągu dnia raczej bez opadów deszczu. Całkiem sporo słońca w pierwszej połowie dnia. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono jest w normie. A co tam na kieleckich ulicach słychać? O tej porze jeszcze niezbyt wiele, także bez większych problemów przez miasto przejedziecie. Na utrudnienia drogowe natkniecie się na ulicy Łódzkiej na pewno, także lepiej omijać to miejsce.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Jest południe, to są newsy Eski2, Jakub Konieczkowicz. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowym i kolejnym ataku w szkole. Premier wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To po wydarzeniach w Leszczydole-Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka, byłego ucznia szkoły, który ranił też nauczycielkę i dyrektora. Na miejscu jest Jakub Krzyżak.
6: Jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
5: Na miejscu obecnie prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały trafią do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem.
7: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją. Przed chwilą rozmawiałam z panią starostą Wyszkowską. Poprosiła wszystkich wójtów o kontakt ze szkołami, żeby zabezpieczyć wejścia na teren szkół.
5: Mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. A do tego ataku w szkole doszło dzień po dramatycznych wydarzeniach w zawodówce w Ostrołęce. Tam, przypomnę, 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta tymi wydarzeniami. Na niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
8: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony, wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
9: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
5: A dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu. Mamy też tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 30 osób zginęło w ataku Rosji na Kramatorsk, miasto w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. 18 osób zostało rannych. A to kolejny zmasowany atak Rosjan. Od ponad doby trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Pryłukach. Tam zginęło ponad 20 osób.
2: SK2 News, Kielce.
4: Witajcie ponownie, Wiktoria Kmiecik. Tydzień powoli dobiega końca, więc warto zrobić sobie plany na weekend. A ja mam dla Was pomysł. Jeśli aktywnie lubicie spędzać czas, to musicie wpaść do Fly Sky przy ulicy Ściegiennego.
10: Mamy park linowy wewnętrzny z dwoma poziomami trudności oraz ścianki wspinaczkowe, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
4: Mówi Kamila Walczak, a my do Fly Sky na dodatek mamy dla Was wyjściówki, także piszcie po nie na kielce@sk.pl. A po skakaniu na trampolinach możecie skoczyć na przykład do E1 Gokart.
11: 12.02 na zegarach, Antonina Wandesel, Radio SK2. Witam Was serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. Z pozytywnych rzeczy mamy czwartek. Właściwie czwartek niedługo się kończy, więc tylko piątek i odpalamy weekend. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie.
12: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: się wkręca.
1: Halo?
2: Halo, szczęść Boże, czy do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
1: Tak,
2: dzień dobry, z diecezji kurialnej telefonuję, Bosley Bogdan, proszę pani, telefonuję w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i organisty tamtejszego?
1: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
2: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
1: No nie, będzie z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
2: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakichkolwiek związanych ze śpiewaniem i graniem.
1: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
2: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
1: Ale o jakim my w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór.
2: Tak,
1: w ogóle, który ja
2: ale podczas podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
1: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
2: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
1: Czyli pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
2: I teraz, gdyby pani nie miała tej prezencji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
1: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię
2: pani, proszę pani, moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
3: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi? Lusel wkręca.

0: Dwa wehikuły czasu.
1: Cofamy się teraz do roku 1982 i to był czas, kiedy magnetofony były na wagę złota. Kasety krążyły z rąk do rąk, a w telewizji mieliśmy zaledwie dwa programy. I właśnie wtedy, w tym czasie, Budka Suflera nagrała piosenkę, która miała zostać jednym z największych polskich hitów. Jolka, Jolka, pamiętasz? Jest to historia pewnej miłości, wakacyjnego romansu i wspomnień, które po latach wcale nie chcą wyblaknąć. No i chyba każdy, kto chociaż raz śpiewał ją przy ognisku, wie, że tej piosenki po prostu nie da się zapomnieć. Więc już teraz posłuchajmy w wehikule czasu Radia SK2.

0: Marisa i numer Będzie Pięknie to nowość na naszej playliście. No i słuchajcie, warto wejść na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, dlatego że już jutro po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie Gorącej Polskiej 20. I Marisa dzięki waszym głosom ma szansę być na podium, ale musicie jej troszeczkę pomóc. Więc ja zapraszam do głosowania sk2.pl zakładka Gorąca Polska 20.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Gdybym mówił język

językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Trwał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Wstał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: świątecznych prezentów.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek, inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Godzina 13 i już u nas tutaj jest nasza cyklada. Cykada właściwie, Kamil.
1: Biegłem tak szybciutko po prostu prosto z Grecji tutaj do Polski, aby grać dla was najlepsze polskie hity. Tak szybko, jak szybko brzmi ten numer, dokładnie.
0: Jak cykady.
1: Dokładnie.
0: Więc ja was zostawiam z Kamilem, Antonina Van Dessel, trzymajcie się.
1: Antośka, szybko, szybciutko się zmieniamy.
0: Dobrze, zgadzam się.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Tato, co znaczy negocjować?
6: Szukać porozumienia.
5: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
7: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto.

0: sklepach stacjonarnych. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hempi za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Maselskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską Rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
5: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Zerkamy na termometry na nich w tym momencie. W Kielcach 21 stopni i ta temperatura już szczególnie wysoko dzisiaj nie podskoczy. Wieczorem mogą pojawić się też przelotne opady deszczu, więc jeśli planujecie jakieś późne spacery, to lepiej z parasolem. I zaglądamy jeszcze na kieleckie ulice. Na nich na szczęście sytuacja w tym momencie jest w normie, ale przypominam, że już jutro rusza remont przy ulicy Morcinka. Wyznaczono objazdy, piszemy o tym na sk.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczy-Dole Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek, były uczeń placówki. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranne zostały osoby, które obezwładniły napastnika. Jakubie, co udało ci się ustalić na miejscu?
2: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
3: Jaka to była kobieta?
4: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodziła. Ja się szkoda.
2: Osierociła dwójkę dzieci. Jedno w zerówce, drugie nieco starsze. Jedyne, co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
1: Na miejscu cały czas pracują śledcze. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. uczniów i nauczycieli, trafi do prokuratury. Służby zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy.
5: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków. On dokonał samookaleczenia podczas zatrzymania, został przetransportowany do szpitala i tam została mu pobrana krew.
1: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żarański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła także atak 17-latka w szkole w sierpcu. Jutro tankowanie droższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 90 groszy, za olej napędowy 7 zł i 82 grosze. To wzrost o kolejno 7 i 8 groszy na litrze.
6: SK2 News, Kielce. Weronika Wawrzyk, tym razem propozycja dla tych bardziej aktywnych. Jeśli macie ochotę wybrać się do parku trampolin Happy Jumper w galerii przy ulicy Świętokrzyskiej, to w tym momencie nie ma nic prostszego, ponieważ mamy dla Was zaproszenia. Piszcie po nie szybciutko na adres kielce@sk.pl, no i dajcie znać, z kim wybierzecie się na trampolinę. A jeśli macie ochotę na teatralne, kulturalne doznania, to w ten weekend w Teatrze Teta Tet wyjątkowa komedia, a więc To Miłość. Czy to miłość? Sprawdźcie sami.
7: Ósmy dzień, mamy października, czwarteczek, pięknie. Brygida, Pelagia, Laurencja, macie dzisiaj dziewczyny imieniny, w takim razie wszystkiego naj. I w tej godzinie zabiorę Was, nie tylko ja, prawie do nieba, również Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, a co będzie dalej, to już później Wam opowiedzą Dawid Kwiatkowski z Margaret, ale nie tylko, bo mam trochę więcej tych hitów w tej godzinie dla Was.

0: SK2.
1: SK2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Balkanisa Weste 2 i będzie zabawa. Zabawa to była w Ameryce, czytam, w stanie, tak, usmażyli tam 668 kg frytek. Ja się kręcę. Ponad

0: 770 kg surowych ziemniaków zużyli, tyle frytek normalnie, że ketchup to pewnie tam hydrantem podawali.
1: SK2.
0: Za to nie frytki, a na najbardziej polski obiad głosujecie na sk2.pl i słuchajcie, do zgarnięcia 500, impreza na Narodowym i na koniec noc w hotelu.

Dawid Podsiadło w dobrą stronę z wami. SK2. Ruszamy z nowością teraz. Słuchajcie się, brzmi jak ścieżka dźwiękowa do jakiejś miłosnej podróży w kosmos. Kaśka Suchacka, Cortez. Ja.

0: Jaki jest tytuł tej piosenki? Bardzo dobrze. Numer, który przyspiesza w drodze i to razem z wami. Lady Punk, zostawcie Titanica. W SC2 też nie za szybko, bo widzę nagłówek. 47 mandatów w jeden dzień. Policja dronem namierzała kierowców, którzy długimi ostrzegali przed drogówką. A tam ostrzegali długimi. Po prostu polscy kierowcy bardzo się lubią i tak się pozdrawiamy.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz centrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, Nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats,

0: Wkręcamy cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, ten bohater jest dziwny.
2: Nie lubisz go?
3: Lubię i to jest najdziwniejsze.
4: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
9: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
8: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Cześć, to Influencer, ten od cen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. U asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
18: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
28: Weronika Wawrzyk, szykujmy się na zmianę pogody, ponieważ od jutra w Kielcach już na termometrach około 14 stopni. Niestety następne dni będą również deszczowe, no na takie cieplejsze to póki co niestety liczyć nie możemy. Dlatego korzystajmy, bo dziś naprawdę ostatni tak przyjemny i ciepły dzień i to już też ostatnie chwile na kieleckich ulicach, kiedy jest bardziej spokojnie. Kierowcy, szykujcie się na popołudniowe korki.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował podwyżkowym, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady w placówce w Leszczydole Nowinach. 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
1: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
0: A wczoraj doszło też do ataku.

0: ataków w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły także atak w Sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli policji przy szkołach w całym kraju. Z kolei 17 października ma odbyć się krajowy trening rodzinny, podało MSWiA. Dzieci i rodzice przećwiczą zachowanie w sytuacjach kryzysowych. Sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Niewykluczone, że za atak będzie odpowiadał jak dorosły.
1: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą. I
2: strasznie, przerażenie, strach, lęk, obawa, co więcej, nie wiem.
0: Usłyszał od mieszkańców Wyżkowa nasz reporter. Policja bada ewentualne związki między atakiem w Leszczydole Nowinach, a wydarzeniami w Ostrołęce i Sierpcu. Wybuch gazu w domu na Lubelszczyźnie. Trwa akcja poszukiwawcza i gaśnicza. To zdarzenie z miejscowości Miłków Kolonia. Na miejsce dotarły już służby. Budynek został całkowicie zniszczony. Nie ma jak na razie informacji o osobach poszkodowanych. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson. To za odważny i nowatorski dorobek, który stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
3: Gra z konwencją, ale to jest też po prostu taka nieprzebrana potrzeba i nieprzebrany talent, jeżeli chodzi o eksperymentowanie z łączeniem gatunków.
0: Mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego. A już jutro poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.
4: K2 News. Kielce.
5: Weronika Wawrzyczek, zapraszam. Słynne niebo Kielc za niemal 100 tysięcy złotych zostało zniszczone. Ktoś uderzył w tafle tak mocno, że pękła cała instalacja.
6: Eksces, wandalizm.
7: Nie popieram wandalizmu. Ktoś coś budował, a któryś ktoś przyjdzie i zniszczy. To coś to nie tak.
5: A zdjęcia zniszczonego obiektu znajdziecie na sk.pl. W ramach akcji Pola Nadziei na Rabacie przy ulicy Warszawskiej posadzono cebulki żonkili. Wiosną kwiaty przypomną o potrzebie wsparcia dla osób potrzebujących opieki hospicyjnej.
8: Słyszeliśmy w newsach Eski 2, że została już przyznana kolejna Nagroda Nobla, teraz literacka.
9: Tak jest.
8: No to w tej godzinie też powiem wam, że hity w Esce 2 czysta poezja. Czas na numery, które mają takie teksty, że Nobel literacki sam się prosi.
10: 10 hitów.
11: 10 najlepszych polskich hitów.
10: I jeden po drugim. Eska 2.
8: Bo teraz też noblistka. Sanach. Z poezją naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Nic dwa razy się nie zdarza.

0: Jak jeszcze jest okazja, to podziwiajmy te statki na niebie. Póki się w takie jeszcze deszczowe nie zmieniły. Demono w Radiu SK2, bo szykuje się zmiana pogody, kochani. Złota jesień już powolutku zwija interes, a termometry zaczynają, no, schodzić nam delikatnie też już na ziemię. Czytam sobie takie nagłówki właśnie pogodowe od naszych synoptyków i innych również. Koniec złotej jesieni, pogoda zmienia zdanie. Ciepło odchodzi. Jesień wchodzi na pełny etat. Nadchodzi pogodowy zwrot akcji albo o, kurtki wracają do gry. Czeka nas ochłodzenie, no.
1: SK2.
0: Kto nie lubi jesieni, może się wzruszyć. Cebulka wraca do mody.

0: Warius Manx w bardzo majowej piosence w SC2. To był maj, pachniała Saska Kępa. Wtedy też weszliśmy do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ale nie, dzisiaj nie będzie Maryli Rodowicz. Odkurzymy zupełnie inne muzyczne wspomnienie. Mam tutaj piosenkę z bardzo piękną metryką. 45-letni Puff, który zaczął złote czasy dla zespołu Jam. Nie tylko dobrze brzmi, ma też ciekawą historię ten Puff. Opowiada o fałszywych, interesownych takich znajomościach, a główny bohater, no, miał kiedyś wielki dom, miał ogród, miał przyjaciół, kumpli, wszyscy go otaczali, ale tak długo, jak długo ten tytułowy Puff znosił złote jaja. A kiedy czar prysł, bohater został zupełnie sam.
2: Ale jaja!
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I to takie złote, które teraz właśnie zbieramy razem z wami w wehikule czasu w SC2. Złoty Puff je znosi.

0: Można podskakiwać nawet, nie? W rytmy jesieni, która trwa razem z Roxy Westy, dwaj z najlepszymi polskimi hitami, a tutaj czytam, że pluskwy podskakiwały i to w pociągach, nie u nas, ale w Anglii tak było, dwa pociągi odwołali, bo znaleźli w kabinach maszynistów pluskwy. Ale po co podsłuchiwać maszynistów?
1: SK2.
0: I tak wszystko wyjdzie na jaw. Z opóźnieniem, ale wyjdzie.
1: Reklama.
2: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek. Inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Pisał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17. Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
9: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: mocne wyznanie, 100% uczucia. Kocham Cię i Chłopcy z Placu Broni w Radiu SK2. My dzisiaj bronimy się od tych dodatkowych obowiązków, no bo jutro piątek, przecież jesteśmy blisko weekendu, ale nie uciekamy od tego, co kochamy w Radiu SK2, czyli tylko polskich hitów, do których wracamy po 15, a to już za chwilę. A o 15 najważniejsze sprawdzone newsy w SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy bar?

0: kebaby czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
2: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
6: Już to czytałyśmy?
5: Już to wymyśliłam.
7: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen.
11: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Weronika Wawrzyk, ruch na kieleckich ulicach zaczął nam się już powiększać, więc cierpliwość na pewno się przyda, między innymi przy Alei Dziewięciu Wieków Kielc, oczywiście ulicy Łódzkiej, Bohaterów Warszawy, czy też przy ulicy Krakowskiej. I przypominam, korzystajcie z tego całkiem przyjemnego, całkiem ciepłego popołudnia. W tej chwili w Kielcach na termometrach 21 stopni, no a w nocy ta temperatura spadnie już do 9, od jutra 14.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Jest 15. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wyzwania. Dziś w placówce pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerą. Wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
3: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost: mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
2: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
3: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
14: Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko. Jakub Z. zapewne usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa.
7: Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało.
14: Mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.

0: Ołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, to grozi mu dożywocie. Zakończono działania wobec mających kontakt ze zmarłą pracownicą laboratorium JUM, podał rosyjski nadzór sanitarny. Według informacji agencji Reuters nie wykryto żadnych niebezpiecznych patogenów. A wokół doniesień z Rosji narosło jednak wiele spekulacji. Potencjalne zagrożenie dla naszego kraju jest jednak znikome, uspokaja główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
1: To jest choroba, którą umiemy rozpoznać, umiemy leczyć. Zagrożenie dla krajów Europy czy krajów rozwiniętych jest praktycznie zerowe.
0: Z kolei doniesienia o zachorowaniu drugiej osoby, zdaniem rosyjskiego nadzoru sanitarnego, są nieprawdziwe.
2: SK2 News, Kielce. Weronika Wawrzyk, zapraszam. Sezon grzewczy trwa, a strażacy przypominają o zamontowaniu czujników czadu i dymu, mówi Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków.
3: Na około 230 interwencji w tym roku, aż około 190 to efekt zadziałania tych urządzeń i pokazuje, że mieszkańcy, którzy je mają, nie giną.
2: Zaledwie w tym roku 4 osoby zginęły, a 23 zostały ranne. O 17.30 koszykarze UJK Kielce podejmą Skawę Wadowice w meczu na szczycie Ligi U19.
4: To przypomnijmy sobie jeszcze, jaki dzisiaj mamy dzień tygodnia.
0: Czwartek.
4: Czwartek. Czy to jest zwykły czwartek?
0: Zdawałoby się, że tak, ale pewnie masz coś takiego, że jednak nie.
4: Taki czwartek studencki. Jest coś takiego, nie?
0: No jest.
4: Dzisiaj co robią studenci w czwartek studencki?
0: Czekają na piątek, znając życie.
4: Taką rozgrzewkę przed weekendem robią. No również my też będziemy teraz tutaj się rozgrzewać. I nie tylko obiad z wczoraj.

Przy depresach się za chwilę rozgrzejemy i to naprawdę będzie gorąco, bo ma góralską nutę i to rockową, ale na początek przedbiegi biegniemy przed siebie z Anią Wyszko-Nikowalski. Witajcie w SC2.

muzyczna towarzyszka w SC2 każdej trasy. Sylwia Grzeszczak, a czytam, że kamery będą pilnować kierowców. No, będą nas kierować przez 48 kilometrów. To jest planowany taki rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A2. Aż, jak słyszeliście, 48 km pod nadzorem kamer i uwaga, ograniczenie do 70 km na godzinę. Tyle kilometrów pod obserwacją. Kochani, to... Nawet moja żona nie kontroluje mnie tak długo.

0: kończy się dobrze.
1: Śpiewa Bero i śpiewa również wiatr. A co śpiewa i gdzie śpiewa, to o tym wam teraz wyśpiewa Jakub Konieczkowicz. Newsy w ST2, skrót 15.30.
2: Ewakuacja szkoły podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim. To po tym, jak uczniowie rozpylili w budynku nieznaną substancję.
3: Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniami ratowniczymi nie stwierdził zagrożenia, natomiast uczniowie zostali ewakuowani ze szkoły jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej.
2: Mówi Piotr Gabrowski ze Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. Sprawą zajmuje się już policja. Baloty słomy blokują trasę do Krakowa. Spadły z samochodu ciężarowego. To na trasie S7 w Świętokrzyskiem na wysokości Jędrzejowa. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają rejon zdarzenia i kierują ruchem. Obecnie przejazd w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. W Tatrach wieje chalne. Stanęła kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Siła wiatru w wyższych partiach w porywach osiąga już prędkość blisko 110 km na godzinę. Ratownicy Topr odradzają wyjścia w góry, zarówno w partie wysokogórskie, jak i do dolin. A według prognoz po chalnym nadejdzie załamanie pogody.
1: No to jak halny chłosta góry, mam też coś na wiatr. Muzyka, która robi za taki domowy koc, Blue Cafe, takie hity tylko w SC2.

0: numer tak szybki jak spacer z pieskiem w SC2 Lanbery, a jak już mowa o czworonożnych pupilach, w Las Vegas, kochani, padł rekord Guinnessa. W basenie pływało jednocześnie prawie 300 psów. No, wszystkie pływały na pieska.
1: SK2.
0: A ratownik zamiast gwizdka to potrzebował smyczy. Za chwilę, jak spuszczony ze smyczy, Wiktor Waligura w SC2.
2: Autopromocja.
3: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
4: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: zespołem. Jakość wyższa od ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: To nie tylko muzyczny kawałek, ale również kawałek podłogi od Dede Negry w Radiu SK2. Wy także taki już swój kawałek niektórzy będą mogli w końcu w robocie opuścić. A za chwilę godzina 16 i zaczniemy ją najważniejszymi newsami w SK2.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie...

0: Nie, zgłoś, poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską Rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Weronika Wawrzyk, ruch na kieleckich ulicach cały czas jest zwiększony. Przypomnę również, że jutro ruszają kolejne prace drogowe. Tym razem remont dotknie ulicy Morcinka. Prace drogowe trwają również między innymi przy ulicy Białogońskiej. Sprawdzamy również, co z pogodą. Trochę nam się już pochmurzyło. Niestety ta pochmurna aura już taką przez najbliższe dni pozostanie. Również możliwe, że już od dzisiejszej nocy będzie padać.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Wyszkowem. Absolwent podstawówki w Leszczydole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
13: Zamknięte na zajęcia dydaktyczne, podkreślam, będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem w kolejnych dniach przez policję.
12: 15-latek podczas ataku miał kask z kamerką. Służby sprawdzają, czy mogło mieć to związek z internetowym wyzwaniem. Z kolei uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe. Młodzi wskazują też na problem rosnącej agresji. Więcej Krzysztof Płowecki.
14: To reakcje uczniów na ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem. Jak mówi mi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
15: Co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
14: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
15: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia.
14: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant.
12: Domagają się również większego dostępu do psychologa. Trwa przeszukiwanie gruzów. Na razie nie znaleziono żadnych poszkodowanych. To po wybuchu gazu w domu w Miłkowie Kolonii na Lubelszczyźnie.
16: Nasze działania polegają na odgruzowywaniu i odszukiwaniu ewentualnych osób poszkodowanych. Na chwilę obecną się nie udało nikogo odnaleźć.
12: Mówi Krzysztof Fila, rzecznik parczewskich strażaków. Budynek został całkowicie zniszczony. Przeszedł transplantację płuc. Była efektem powikłań pogrypowych. 17-letniego Kacpra Stychów operował zespół ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Chłopak spędził w szpitalu 8 miesięcy, ale jest szansa, że w najbliższym czasie wróci do domu.
9: SK2 News, Kielce.
11: Weronika Wawrzyczek, zapraszam. Akt oskarżenia dla byłej dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii. 20-letni Wiktor jako pacjent po

0: Popełnił samobójstwo. Ojciec ofiary Krzysztof Malinowski domaga się surowszej kary.
1: W sądzie będę wnosił o zmianę kwalifikacji na paragraf 2 artykułu 231 kodeksu karnego z zagrożeniem 10 lat więzienia.
0: Zarzuty usłyszało już 7 lekarzy i 3 pielęgniarzy. Od jutra rusza remont ulicy Morcinka. Odcinek do Sandomierskiej będzie jednokierunkowy.
2: Są przeróżne, bo są ruskie, z mięsem, z kapustą, z grzybami, na słodziutko również są. Wiesz, o czym oczywiście mowa.
3: No o pierogach, a jakże.
2: To nawet dziś w kalendarzu, który nam tutaj macha, jest właśnie święto pieroga. Dzień pieroga, więc co? Podsuwamy wam pomysł, co na obiad, jeżeli jeszcze wam nic do głowy nie wpadło, ale mamy jeszcze dla was taki jeden rodzaj pierogów. To są pierogi muzyczne i nadziewamy je tym, co najlepsze.

czyli tymi polskimi właśnie hitami. Róże Europy, Wiktoria Kida, Oskar Cyms. No po prostu niebo w gębie. SC2 muzyczne.

0: Jan Borysewicz, Paweł Kukiz, bo tutaj jest jak jest. W Radiu SK2 gramy tylko najlepsze hity i tylko polskie, a jest super i to tak, że lepiej być nie mogło, bo wprawdzie Artura Jarząbka dzisiaj o jedzeniu. No to jest jego konik.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Amerykanie znów przyjrzeli się temu, co trafia na nasze talerze. Organizacja Environmental Working Group opublikowała najnowszą listę tak zwanej brudnej dwunastki, czyli owoców i warzyw, w których wykryto najwięcej pozostałości pestycydów. Na liście znalazły się dobrze nam znane produkty, m.in. szpinak, jarmuż i truskawki. W niektórych przypadkach skala robi wrażenie, na przykład w truskawkach aż 99% próbek zawierało ślady co najmniej jednego pestycydu. Łącznie w badanych produktach wykryto ponad 200 różnych substancji, a ich pozostałości pojawiły się w zdecydowanej większości próbek. Brzmi niepokojąco, ale sprawa nie jest aż tak dramatyczna, jak mogłaby się wydawać. Część naukowców zwraca uwagę, że samo wykrycie pestycydu nie oznacza jeszcze realnego zagrożenia dla zdrowia. Kluczowe są ilość, częstotliwość spożycia i czas, przez jaki jesteśmy na nie narażeni. W praktyce, jak podkreślają krytycy raportu, żeby przekroczyć bezpieczne normy, trzeba by było zjeść naprawdę ogromne ilości tych produktów. Z drugiej strony pojawiają się pytania o długofalowy wpływ i kumulowanie się takich substancji w organizmie. Dlatego rada jest dość prosta. Warto sięgać po produkty ze sprawdzonych źródeł i, jeśli mamy taką możliwość, kupować od lokalnych rolników, o których wiemy naprawdę dużo. No i oczywiście pamiętajcie, trzeba wszystko myć, zanim włożymy to do buzi. To jest absolutna podstawa walki z brudną dwunastką.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Bledka w SC2. I teraz bardzo gorące informacje. Jakub Konieczkowicz, 16:30.
1: Trwa dogaszanie pożarów w Chełmicy Małej, niedaleko Włocławka. Wybuch w jednym z zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Słup dymu był widoczny z okolicznych miejscowości.
2: W tej chwili pożar jest zlokalizowany, trwa dogaszanie. Wszyscy pracownicy ewakuowali się przed przyjęciem straży pożarnej. Jedna osoba zemdlała, ale to w wyniku stresu, nie w wyniku pożaru.
1: Mówił Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Działania strażaków na miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Uwaga na silne porywy wiatru. Są alerty od IMGW. Najtrudniejsza sytuacja już dzisiejszej nocy będzie na Pomorzu, gdzie obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia. W prognozach wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia będą z kolei obowiązywać na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Będą ważne do jutrzejszego popołudnia. Literacka Nagroda Nobla trafiła do kanadyjskiej poetki Anne Carson. To nagroda za odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej. Jutro natomiast poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.

0: Tak jak ta piosenka Artura Rojka, Mirafiori w SC2, tak samo ten moment przejdzie do historii programu telewizyjnego 1 z 10. W tym tygodniu, w tym właśnie teleturnieju 1 z 10 padł absolutny rekord, kochani. Takiego wyniku nie było nigdy od 30 lat tego programu. Już wam, a co ja wam będę mówił?
1: Pan Sebastian ma razem 1016 punktów.
0: O, proszę bardzo, 1016 punktów. Pan Sebastian to jest gość. Przez całe życie wszystko bierze na siebie.
2: SK2. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
7: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem

0: Mi czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
1: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin. Najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.

0: W SC2 Agnieszka Chylińska, która śpiewa tutaj. Agnieszka, no ONA jeszcze, bo przecież Aga tutaj występowała, prawda?
1: No tak,
0: z ONA.
1: Tak.
0: No i tutaj śpiewa, że ocean życia burzy się. Ja w ogóle się nie burzę, bo ja jestem zadowolony. Ten głos, który słyszycie, to jest Łukasz Zduńczyk.
2: A to dla Kamila oznacza, że czas wracać do domu, czas zacząć wolne popołudnie. Mam nadzieję, że wy też już wolne macie.
0: Podnoszę wysoko swoje siedlisko, masz tutaj wygrzany fotel. Kowalski, bawcie się dobrze. A o 17 najważniejsze newsy, nie uciekajcie za daleko.
3: Reklama.
4: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla to biznesu.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: jaja ściółkowe Simple. Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Weronika Wawrzyk, temperatura spada już w tym momencie w Kielcach, na termometrach zaledwie 20 stopni. W nocy temperatura spadnie do 9 kresek. Kolejne dni niestety już tak przyjemne jak te ostatnie nie będą. Możliwe, że będzie dużo deszczu, ale to wyjdzie w praniu. Sprawdzamy jeszcze szybciutko stan kieleckich ulicy. Momentami tłoczniej jeszcze przy Rondzie, w Cedzynie, przy ulicy Łódzkiej, Zagnańskiej, Krakowskiej, czy też momentami przy Wapiennikowej.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po tragedii pod Wyszkowem kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole pod Wyszkowem zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
12: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
13: Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
11: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
10: Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie, czy już w przyszłym miesiącu.
14: No to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy przedstawią nam projekcję na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
10: Mówi szef Banku Centralnego. Przypomnę, główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Rozwój sztucznej inteligencji, przełomowe odkrycia i innowacyjne terapie. Współczesna medycyna przesuwa granice, otwierając nowe perspektywy dla pacjentów. A czy system ochrony zdrowia potrafi odpowiedzialnie wykorzystać tę rewolucję? Na to i wiele innych pytań szukali odpowiedzi specjaliści z całego świata. W Warszawie odbył się drugi kongres Future Health.
15: My się dzielimy tymi różnymi pomysłami i chcemy też inspirować tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
10: Mówi Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LuxMed. Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badań, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
7: SK2 News, Kielce.
9: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Blisko 1,5 promila miała 32-latka kierująca hulajnogą w świętokrzyskich Drożejowicach. Kobiety ukarano mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i półrocznym zakazem jazdy. Prawie 3 miliony dla studentów kierunków deficytowych. Świętokrzyski Urząd Marszałkowski ogłosił kolejną edycję programu wsparcia dla studentów. W tym roku otrzyma je 200 osób.
16: One są wypłacane przez 9 miesięcy po 1500 zł.
9: Mówi marszałek Renata Janik.
17: Już 2 minuty po godzinie 17. Nie poganiaj mnie, bo ja już jestem po pracy. Tak możemy powiedzieć teraz do szefa. Kultowy polski hit od zespołu Manam już za kilka minut na naszej antenie się pojawi. No i słuchajcie, już zdecydowanie pachnie weekendem. Odliczajmy razem czas do piątku. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
7: 100% polskich hitów. Polskich hitów. SK2.
17: W drodze do stacji Dom wysiadamy na stacji Warszawa z Lady Punk.

0: Virgin w Radiu SK2 na podładowanie akumulatorów, żeby nam do końca tygodnia sił wystarczyło. Za chwilę w SK2 testuj życie cudem jest. No, są dwie osoby wśród nas, które mogą teraz tak zaśpiewać. Słuchajcie, ostatnio jednego dnia dwie osoby trafiły szóstkę w Totka i zgarnęły po 10 milionów złotych. Słuchajcie, to już jest taki poziom bogactwa, że te osoby, jak przejeżdżają obok stacji benzynowej, to dla nich nie ma znaczenia, czy jakaś tam obniżka na paliwo jest, czy jej nie ma. A jak przyjdzie czas wymiany opon na zimowe, no to one po prostu sobie cały samochód wymienią.
1: SK2

0: Aquarius Manx w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a tymczasem słuchajcie, skandal w Andrychowie. Pan instruktor nauki jazdy jechał z kursantem, no i miał prawie promil alkoholu we krwi. Jechał, krótko mówiąc, na podwójnym gazie, uczył jak jeździć, w pewnym momencie zatrzymała ich policja, no i teraz temu panu instruktorowi grożą 3 lata więzienia. Ciekawe, dlaczego tak zrobił, dlaczego jechał na podwójnym gazie, prawda? Może kursant non-stop mylił gaz z hamulcem? Teraz pytanie, czy sąd uzna to za okoliczności łagodzące?
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek. Inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Trwał też wrześniowy 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Trwał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: dziecku kup. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Maselskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
2: I po reklamie.

0: Karla Fernandez w Radiu SK2. Jeśli są wśród nas fani Igora Herbuta, polecam zostać z SK2 po godzinie 18. Będzie fajna niespodzianka. No i jak zawsze będzie dużo fajnych muzycznych nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tour.

0: Rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ścigiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
7: Jest 18, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w Ostrołęce. Wczoraj w szkole ranił kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy. Więcej wie Michał Skolimowski. Czy mężczyzna mówił coś przed prokuraturą?
8: Nie, choć ze strony dziennikarzy padały pytania, dlaczego to zrobił i czy tego żałuje. 19-latek jednak milczał, był zakuty w kajdanki zespolone, miał też specjalny zabezpieczający kask. Najpewniej usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa. Niewykluczone jednak, że ze względu na znalezienie ładunek wybuchowy domowej roboty, kwalifikacja czynu zostanie rozszerzona. Prokuratura po zakończeniu przesłuchania ma zabrać głos. Czekamy na szczegóły.
7: Konferencję zaplanowano na 19. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole pod Wyszkowem. Mężczyzna z nożem u fryzjera w centrum miasta. Policja użyła broni. To w Szamotułach w Wielkopolsce. Agresorem był 34-latek poszukiwany za przestępstwa związane z narkotykami. Raniona osoba postronna trafiła do szpitala. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Szanghaju. Już jutro zagram z Nowakiem Djokovicem.
9: Widzicie to? Coś się zbliża.
10: Nie tylko jesień, nie o to mi chodzi. Piątek się zbliża. Odliczajmy razem ostatnie godziny. 5 godzin 59 minut do piątku nam zostało. Jak ze mną zostaniecie, to się odświeżycie, bo mam tutaj najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. No i muzyczną niespodziankę też mam. Do kogoś z was poleci płyta Igora Herbuta. Jak ją zgarnąć, to za chwilę wam wytłumaczę. Łukasz Zdończyk, witajcie. 100%

0: To twój dzień.
1: A teraz wy, wasza kolej, żeby się do mnie odezwać. Liber i Natalia Schroeder w Radiu SK2. Odezwijcie się, bo mam dla was najnowszą płytę Igora Herbuta pod tytułem Jeremie. A co to Jeremie? To konstrukcja ochronno-lęgowa budowana przez bobry. No i taki jest też tytuł nowego krążka Igora Herbuta. Ten artysta już niebawem rusza w trasę koncertową. 12 października zagra w Katowicach, 13 w Warszawie, a potem jeszcze w Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie czy Wrocławiu i jeszcze kilku wielkich polskich miastach. Jeżeli chcecie zgarnąć najnowszą płytę Igora Herbuta, to już teraz dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Po prostu czekam na wasz taki jeden argument, dlaczego chcecie tę płytę dostać i taki krążek może być wasz. Głosówki na Messengerze Radia SK2, a teraz gram nowość od Krzyśka Zalewskiego, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. SK2

0: to zabolało.
1: Z pozdrowieniami dla wszystkich wychodzących z wizyty u dentysty. Nita w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. Jeśli ten numer, krótko mówiąc, wam siadł, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Nitę w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. A ja przed chwilą obiecałem najnowszą płytę Igora Herbuta. No i proszę bardzo, Krzysiek pisze, że on jest fanem tego artysty od 2013 roku, od numeru Wkręceni, nie ufaj mi. No i powiem wam, słuchajcie, że ja też się przyznam, że mam ogromny sentyment do tego numeru, bo właśnie w 2013 roku pamiętam, że byłem ze szkołą na nartach i ten numer bardzo często leciał w radiu i teraz też poleci na antenie Radia SK2, więc płyta ta najnowsza od Igora Herbuta leci do Krzyśka, a jeżeli wy też chcielibyście zgarnąć krążek tego artysty, który za chwilę zaśpiewa na antenie SK2, no to dawajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już teraz u nas Igor Herbut.

0: podcastu Flera w Radiu SK2. No niezłe tango, to będzie już 7 listopada w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Ale spokojnie, zanim zaczniemy tańczyć, najpierw się dobrze najemy, bo nie można tańczyć na pusty żołądek. SK2 zabiera was na najbardziej polski obiad w loży VIP na Narodowym. Wpadajcie na sk2.pl, głosujcie na waszą ulubioną polską zupę, ulubione danie główne. No i słuchajcie, możecie zgarnąć nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i przede wszystkim udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Będziecie tam wy, ekipa SK2 i Daria Ładocha, więc słuchajcie, zapraszamy, sk2.pl i widzimy się 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. Reklama.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A te z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowling! Najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowling.pl.
9: I po reklamie.

0: kombi w Radiu SK2. Numer o tym, żebyśmy spieszyli się kochać lato, bo tak szybko odchodzi za nami ostatni tak ciepły dzień tego sezonu, czyli przed nami bardzo przyjemne wieczory, kocyk, ciepła herbatka, ulubiony serial, przygaszone światło, no i 100% polskich hitów w Radiu SK2. Zostańcie razem z nami, bo u nas, no jeszcze wspomnienie lata, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3, czy drugi etap Maselskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską Rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
15: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
19: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
20: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
21: Wiktoria Kmiecik. Halo, halo. Pamiętacie o Happy Jumper? To park trampolin, w którym zarówno małe i duże znajdzie coś dla siebie. Dostępną tam macie strefę dziecięcą oraz

0: Z gry zespołowe i właśnie do tej miejscówki mamy specjalnie dla Was darmowe wejściówki. Chętni? Jeśli tak, to piszcie na kielce@sk.pl. A co poza tym możecie porobić w Kielcach? Na przykład iść do Kina Helios, repertuar dostępny na stronie kina.
1: Punktualnie godzina 19, dzisiaj razem żegnamy lato. To był ostatni tak ciepły dzień tego sezonu, ale z drugiej strony przygotowujemy się też do przywitania. Piątku, weekend coraz bliżej, a ja gram nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
2: 100% polskich hitów. Polskich hitów. SK2.

0: SK2 Kielce.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Kasia Cerek, Ficka w Radiu SK2, a teraz czas na świeżą krew, na artystę, którego życie w ostatnim roku zmieniło się o 180 stopni. To nowość od Jaśka Piwowarczyka, słuchajcie. On w zeszłym roku wygrał program The Voice of Poland, dostał bilet do Opola, zaśpiewał na tym legendarnym festiwalu z hitem Hello Houston, a tak poza tym, to jest muzyk z krwi i kości, słuchajcie. Jasiek Piwowarczyk podobno śpiewa od dziecka, 10 lat śpiewał w chórze, skończył szkołę muzyczną, szkołę jazzową i nawet poszedł na akademię muzyczną, także ma papiery na to, żeby tworzyć muzykę i wychodzi mu to świetnie. Teraz wydał nowy numer Obłoki, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. I to jest kawałek bardzo nastrojowy, dobry na jesienny wieczór.

0: Nasz reprezentant na tegorocznej Eurowizji Junior, Victor Sass w Radiu SK2, właśnie z tym numerem poleci na Maltę, a teraz ma do Was prośbę.
1: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
0: No bo właśnie, słuchajcie, o to chodzi, że ta Eurowizja Junior tym się różni od tej zwykłej, że możemy głosować na swojego reprezentanta, także musimy pomagać. 24 października głosujmy na Victora Sassa. Trzymamy mocno kciuki, a teraz odpoczywamy, kołyszemy się, łapiemy siły przed piątkiem. To już jest koniec tygodnia. Już można powoli zwalniać obroty, prawda? Mysłowic, to jest SK2. Gramy 100% polskich hitów.

0: ale nam się klimat zrobił. Kultowy polski hit. Manam w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, i te starsze, i te nowsze. Ja wiem, że w tym numerze była mowa o maju, ale ten kawałek jakoś bardzo dobrze pasuje do pogody, którą teraz mamy. No bo czas pożegnać lato, powitać jesień. W górach wieje chalny i przez całą Polskę przechodzą deszczowe chmury. W najbliższych godzinach i dniach popadać może wszędzie. No i wszędzie też nam się ochłodzi. A u nas w Radiu SK2 cały czas ta cieplejsza wersja jesieni. Numer, który idealnie żegna lato. Kuba i Kuba Chłopaki, czyli wasz ulubiony kawałek poprzedniego tygodnia, prosto z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki już za chwilę. A nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po godzinie 18:00. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione polskie hiciory.
1: SK2. Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.

0: wartości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
2: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
9: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie.

0: Bajm w Radiu SK2 w czwartkowy wieczór, a jutro, słuchajcie, szykuje nam się tenisowy piątek. Dużo emocji przed nami. Iga Świątek zagra o półfinał turnieju w Pekinie z Elise Mertens, a Hubert Hurkacz, słuchajcie, zmierzy się z prawdziwą legendą tenisa w 1.32 turnieju w Szanghaju, zagra z Nowakiem Dziokowiciem. Także trzymamy kciuki, a ja wam za chwilę zaserwuję m.in. wakacyjny hit Oskara Cymsa Bez końca.
1: Reklama. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JYSK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: YouTube mamy akcję na farby torowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
2: doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Wiktorio Kmicik, witajcie ponownie. Pora na kilka zapowiedzi imprez. W weekend 10 i 11 października w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach odbędzie się 13. festiwal Kielce Rokują. Start koncertów o 17. A teraz zmiana klimatu na Teatr Pegas. Paryski Dom Mody, Zaborcza Matka i Uczucie, które wywraca wszystko do góry nogami. Teatr Tetatet zaprasza na komedię, A więc to miłość. Najbliższe spektakle w ten weekend w Kieleckim Centrum Kultury.
9: Punktualnie godzina 20, razem żegnamy czwartek, witamy piątek, wracamy do domu po pracy, może robimy kolację, prasujemy ubrania na jutro, a ja wam dokładam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Będzie miłosna historia Jeremiego Sikorskiego, który zdradza, jak poznał swoją obecną żonę. Będzie też coś o życiu we dwoje na 30 metrach kwadratowych, także dużo dobrego grania na sam wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
10: 100% polskich hitów.
11: Polskich hitów.
10: SK2.
9: A teraz kołysanka.

0: Sumptuastic. Tak wam gra Radio SK2 na dobry wieczór. A teraz Jeremi Sikorski pochwali się wam, jak poznał swoją obecną żonę. Zaczęło się wszystko, słuchajcie, od tego, że on sobie oglądał telewizję.
1: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Najpierw Jeremi się zabujał, potem ona się w nim zabujała. No i proszę bardzo, mamy piękny finał tej historii. Oni już od kilku miesięcy są po ślubie. Także posłuchajmy, jak wyglądały początki tej wielkiej miłości. Jeremi Sikorski, a jak? Już teraz w Radiu SK2. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.
2: SK2.

Formacja nieżywych schabów na antenie Radia SK2. Przy tym numerze już można poczuć taką pierwszą, radosną, przedweekendową atmosferę. A my w Radiu SK2 jak zawsze podrzucamy najlepsze nowości. I teraz muzyczna znajomość, która zaczęła się od lajka na Instagramie. Bowska i po prostu Kajtek nagrali wspólny numer. Bowskiej przedstawiać nie trzeba, a po prostu Kajtek to jest wschodząca gwiazda polskiego rapu. Chłopak się naprawdę rozkręca, ma coraz więcej fanów, coraz więcej odsłuchań. Odwiedza już m.in. telewizje śniadaniowe, także kariera idzie do przodu. No to słuchajcie, wpadnijmy teraz do nich na 30 metrów kwadratowych do tej małej kawalerki. Bowska i po prostu Kajtek już teraz na antenie Radia SK2. Jeżeli chcecie, żeby się przeprowadzili z propozycji do notowania do gorącej polskiej dwudziestki, no to głosujcie na sk2.pl. Bowska i po prostu Kajtek już teraz.

0: I tak się właśnie żegna letnią pogodę z Radiem SK2. Gramy 100% polskich hitów. Big day w dzień gorącego lata, czyli inaczej mówiąc...
1: Temperatura!
0: Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale my dzisiaj mamy święto narodowe. 8 października w kalendarzu, 30 urodziny z Kolima. I z tej okazji zorganizował wielką imprezę urodzinową w Siemiatyczach. Tam grają gwiazdy disco polo, jak na przykład Zenek Martyniuk, ale też Kleo na przykład na scenie się pojawi. Także życzymy z Kolimowi wszystkiego najlepszego. A ja wam za chwilę podaję romantyczne śniadanie do łóżka od Andrzeja Piasecznego. Dlaczego śniadanie o tej porze? No wiecie, może ktoś ma tak jak w tym filmie, że śniadanie jadam na kolację, czyli wstaję i wychodzę.
2: SK2. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.

0: Robert Jansson i Kuba Badach. Małe szczęście na antenie Radia SK2, a to jest wielkie szczęście, bo już za chwilę zacznie się piątek, jesteśmy bardzo blisko weekendu. A skoro piątek, no to już jutro, przypominam, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Słyszymy się po godzinie 18:00. Zagram 20 waszych ulubionych polskich numerów, na które teraz możecie głosować na sk2.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na Allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie ponownie. Na początek mam do rozdania bilety do Kieleckiego Teatru Tańca. 9 października o godzinie 18:00. Na dużej scenie odbędzie się premiera Wadium. To spektakl o tym, jak funkcjonujemy w grupie, komu się podporządkowujemy i ile jesteśmy gotowi zrobić, żeby znaleźć swoje miejsce, a po bilety. Piszcie na kielce@opsk.pl. Teraz o jesiennych juwenaliach Politechniki Świętokrzyskiej. One już 22 października w Kielcach wystąpi m.in. Sentino.
13: Magazyn lokalny.
14: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świadomość pacjentów w Kielcach jest coraz większa. Profilaktyczne wizyty u fizjoterapeuty są już niemalże codziennością. Konsultacje mogą znacząco poprawić komfort życia na wielu płaszczyznach. Warto zatem regularnie odwiedzać tego specjalistę, nie tylko przy okazji kontuzji czy urazów.
15: Dzień dobry, nazywam się Błażej Opałka, jestem magistrem fizjoterapii.
14: To zapytam w takim razie, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Ciebie Kielczanie?
15: Kielczanie niewątpliwie najczęściej zgłaszają się do mnie z problemami z kręgosłupem, jakimiś urazami, których doznali podczas sportów. Nie ukrywam, że najczęściej są to urazy, kiedy Kielczanie stwierdzają, że nagle w pewnym momencie podejmą wzmożoną aktywność fizyczną jak za dawnych lat i wtedy nieprzygotowany organizm zaskakuje ich jakimiś urazami. Rozgrzewka i rozciąganie jest podstawą uprawiania wszelkich czynności sportowych, aktywności sportowych. Rozgrzewkę można porównać śmiało do rozgrzania silnika. Jeżeli zaczniemy używać go od razu bez rozgrzewki, grozi to kontuzją. Można to również porównać do prostej zabawy plasteliną. Jeżeli nagle zaczniemy plastolinę wyginać we wszystkie strony, po prostu zacznie się niszczyć. Natomiast jeżeli najpierw ją rozgrzejemy, staje się tak samo jak mięśnie. Ścięgna elastyczna, dobrze ukrwiona, o wiele trudniej wtedy doznać kontuzji. Bardzo ważną rzeczą jest również prawidłowe wykonywanie ćwiczeń i rozciąganie po ćwiczeniach.

0: tylko rozciąganie spokojne, nieagresywne i to pozwala tak naprawdę uprawiać sport na spokojnie, bez kontuzji.
1: Czym jest ogólnie fizjoterapia? Czym się zajmuje ten dział?
0: Fizjoterapia jest to bardzo szeroki dział. Może pomagać pacjentom po różnych zabiegach operacyjnych. Również może być stosowana jako przygotowanie do zabiegów. Może również pomagać pacjentom w problemach przewlekłych, takich jak zwyrodnienia, jak problemy z kręgosłupem. Może pomagać przy wielu urazach. Może również być stosowana u sportowców dla podnoszenia ich wydolności, ich zdolności motorycznych. Także fizjoterapia jest naprawdę szerokim działem.
1: A jakie są sposoby powrotu po kontuzjach, urazach różnego rodzaju?
0: Też zależy, o jakich urazach mówimy. Jeżeli są to jakieś urazy, które wymagają ingerencji operacyjnej, mówimy tutaj wtedy o odpoczynku, później o powolnym wprowadzeniu kolejnych stopni ćwiczeń. Ewentualnie fizjoterapia przy urazach. Tutaj można to rozdzielić w ten sposób. Po urazach można zgłosić się do fizjoterapeuty, który zdiagnozuje pacjenta za pomocą paru testów, przeprowadzi wywiad z pacjentem. Na tej podstawie, jeżeli może w gabinecie postawić jakąś diagnozę, udziela porady, w jaki sposób pacjent może się zachowywać, jak może unikać przeciążeń, jakie ćwiczenia powinien wykonywać oraz jeżeli fizjoterapeuta uzna, że musi wysłać pacjenta do lekarza na dalszą diagnostykę, no to tak postępuje.
1: A co możemy naprawić, tak mówiąc w cudzysłowie, u fizjoterapeuty, będąc na wizycie?
0: U fizjoterapeuty możemy poprawić przede wszystkim na przykład wydolność, możemy poprawić jakieś dysfunkcje wynikające z różnych przeciążeń, urazów, jak i nie bójmy się tego słowa, jak konsekwencji naszego obecnie osiadłego dosłownie trybu życia, bo niestety w pracy najczęściej obecnie siedzimy, ewentualnie jeżeli nie siedzimy, to stoimy w sposób taki statyczny, mamy zdecydowanie mniej ruchu. Nasz organizm niestety przez tysiące lat ewoluował do obecnej postaci poprzez to, że nasi przodkowie musieli się bardzo dużo ruszać i tysiące lat ewolucji nagle przerwaliśmy poprzez to, że siedliśmy przy biurkach, stoimy przy ladach, siedzimy bardzo dużo również w domu po powrocie, bardzo mało osób, ale dzięki Bogu coraz więcej, zaczyna się ruszać i myślę, że ten ruch jest taką najlepszą rzeczą, jaką można zrobić.
1: Praca przy komputerze i głowa wiecznie skierowana w stronę smartfona to chyba też jest duży problem tych czasów, nie?
0: Jest to bardzo duży problem. Nie ukrywajmy, dużo osób mówi, że tylko u młodzieży. Niestety nie tylko u młodzieży. Każdy w tym momencie tkwi w telefonie. Każdy sprawdza tam wiele informacji. Spędzamy tam bardzo dużo czasu. Myślę, że jak ludzie by zaczęli sprawdzać w ustawieniach, ile czasu spędzają przed ekranem telefonu, byliby zdziwieni. Jest to niestety pozycja bardzo newralgiczna dla naszego kręgosłupa szyjnego. O ile patrząc się po pacjentach, można powiedzieć, że starsze pokolenia częściej miały problemy z kręgosłupem lędźwiowym, przynajmniej tak mi się wydaje z mojego doświadczenia, związane te problemy były z dźwiganiem, z nieergonomiczną pracą, o tyle ten kręgosłup szyjny nie był u nich aż tak eksploatowany. A w tych czasach ludzie siedzą właśnie przy tych biurkach, niekoniecznie mają dobrze ustawione ekrany komputerów, pochylają się do tych smartfonów, zapominają o tym, że tą rękę z smartfonem można po prostu unieść troszeczkę wyżej i zmniejszyć te przeciążenia.
1: Czy fizjoterapia jest też odpowiednia dla dzieci i seniorów?
0: Fizjoterapia jest dobra tak naprawdę w każdym etapie życia. U dzieci możemy bardzo wcześnie wykrywać różnego typu dysfunkcje, różnego typu wady postawy. Nie ukrywając, dzieci są bardzo wdzięcznym pacjentem, tylko przy współpracy również z rodzicem. Poprzez odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne można naprawdę wiele tych wad postawy wyprostować. Sam jestem przykładem dziecka, które miało krzywy kręgosłup. Jako nastolatek zostałem zabrany do wspaniałego fizjoterapeuty, który dzięki dosłownie paru ćwiczeniom i zaleceniu mi chodzenia na basen wyprostował mnie. Później mamy nastolatków. Nastolatków, którzy, jak dobrze wiemy, mają różne ciekawe pomysły na życie. I najczęściej są to pacjenci już z jakimiś tam urazami sportowymi podczas przysłowiowego wygłupiania się. No i tutaj fizjoterapia może pomóc jako fizykoterapia, jako kinezoterapia, czyli leczenie ruchem. Następnie mamy pacjentów, grupę pacjentów taką od 30 do 60 lat, czyli ludzi pracujących, którzy przeciążają te kręgosłupy. Niestety często się nie ruszają. Czyli tacy pacjenci ze zwyrodnieniami, z przeciążeniami. No i dochodzimy później do tej grupy 60+, osób, które już mają jakieś tam swoje choroby. Ale tutaj największym problemem według mnie jest wydolność organizmu najczęściej, ponieważ wiele chorób ma ostrzejszy przebieg przez to, że ci ludzie po prostu mają słabą wydolność, nie ruszają się. Często słyszę, że na przykład, a ja mam dużo ruchu, chodzę na działkę. Tylko niestety nie chodzi tutaj o chodzenie na działkę, o taki statyczny wysiłek. Chodziłoby o to, żeby raczej

0: spacer, przeszli się, poćwiczyli jakąś jogę, jakiś pilates. Nie mówię tu o jakichś zaawansowanych ćwiczeniach.
1: Jak można w takim razie zapobiegać urazom w codziennym życiu? Są jakieś takie sposoby, żeby się zabezpieczyć?
0: Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim, jakby to nie brzmiało, odniosę się teraz do kotów. Każdy kiedyś widział, co robi kot po dłuższym leżeniu, po odpoczynku. Pierwsze, co robi, to się rozciąga. Myślę, że ciężko nam znaleźć na ulicy kota z chorym kręgosłupem, o ile gdzieś nie potrącił go samochód. Natomiast właśnie rozciąganie, po pierwsze, jakaś poranna, delikatna gimnastyka rozruchowa. Ja wiem, że ciężko znaleźć na to czas, ale osobiście często mówię pacjentom, że dobre jest chociaż 2, 3, 5 minut, ile znajdą. Chociaż się przeciągnąć, chociaż troszeczkę. To już przygotowuje nasz organizm do jakiegoś tam rozruchu i oczywiście również taka poranna rozgrzewka dobrze działa dla układu krążenia oddechowego. Więc myślę, że takie poranne rozciąganie, do tego jakieś ćwiczenia, ogólnie taki rozruch, to jest taka dobra inwestycja, bo jeżeli będziemy to stosować, to po prostu będziemy mniej chorować.
1: A jakieś takie masz złote rady, aby właśnie utrzymać sprawność ruchową na jak najwyższym poziomie?
0: Myślę, że praca rozpoczyna się już, nazwijmy to, za młodu. Im ktoś był sprawniejszy podczas tego swojego młodego życia, później dorosłości, tym dłużej zachowa tą sprawność. Jak rozmawiam z tymi seniorami już, no to zazwyczaj widzę, że ci pacjenci, którzy gdzieś tam uprawiali sport, oczywiście nie jakiś ekstremalny, są na o wiele lepszym poziomie po prostu zdrowia. Obecnie pracując z pacjentami na oddziałach szpitalnych, jednoznacznie mogę powiedzieć, że ci pacjenci, którzy uprawiali jakąkolwiek aktywność, jakąkolwiek gimnastykę, czy nawet w klubach seniora, o wiele szybciej wstają i mają o wiele mniej dusze dolegliwości bólowe związane właśnie ze stawami, z mięśniami. Jest to, nie ukrywajmy, dla mnie pacjent łatwiejszy. O wiele szybciej mogę takiego pacjenta postawić, szybsze mam efekty terapii, więc jak najbardziej ruch to zdrowie.
1: Czy osoby uprawiające sport, nawet w formie rekreacyjnej, są mile widziani u fizjoterapeuty?
0: Tak, jak najbardziej są mile widziani u fizjoterapeuty, ponieważ każdy ma jakieś urazy, każdy ma jakieś delikatnie niewłaściwe wzorce ruchowe, mało kto jest w 100% zdrowy. Można przez to uniknąć właśnie chociażby tych kontuzji, można odbyć taką konsultację, fizjoterapeuta wytłumaczy, jak się rozgrzać, jak wykonywać dany ruch, na przykład czasami, jeżeli specjalistą w jakiejś dziedzinie, jak się rozciągnąć, jak dbać po prostu o siebie na co dzień, lub też poprawić jakieś problemy, jakieś bóle, jakieś dolegliwości, jakieś odczucie zastania. Bo często jednak ci ludzie, którzy uprawiają taki sport amatorski, mówią, że nie mają problemu z tym sportem, ale przy jakimś tam ruchu oni czują się tacy to trochę zastali, że o, jego kolega to może coś tam zrobić, a ja nie mogę. Dlaczego?
1: Ograniczenia pewne.
0: Tak, takie ograniczenia. I tutaj tak naprawdę taką wizytą fizjoterapeuty można się dowiedzieć, co się dzieje, jak to się stało, jak to poprawić, no i poprawić swoją jakość życia po prostu.
1: A czy przykładowo noga po urazie już nigdy nie będzie taka sama jak była?
0: Ogólnie fizjoterapia w teorii zakłada możliwie najszybsze i możliwie jak najlepszy powrót pacjenta do pełnej sprawności. Po niektórych urazach można wrócić całkowicie. Wręcz bym powiedział, że po fizjoterapii niektórzy pacjenci są w jeszcze lepszym stanie niż byli, bo dowiadują się wielu ciekawych rzeczy, zaczynają wdrażać te czynności na co dzień i z pacjenta, który od czasu do czasu miał problemy, w jakimś czasie mamy pacjenta, który naprawdę dobrze stoi ruchowo. Są niestety również pacjenci urazowi, u których niestety doszło do pewnych trwałych zmian w strukturze chociażby kostnej, w strukturze ścięgna, mięśnia i niektórzy pacjenci mogą nie odzyskać pełnej sprawności. Natomiast myślę, że o wiele lepsza maksymalna możliwa sprawność niż nie zrobienie z tym niczego.
1: A jak tą wydolność poprawić u fizjoterapeuty? Bo już wspomniałeś o tym, to jest ciekawy temat, chyba zwłaszcza dla osób uprawiających sport.
0: Poprawa wydolności tutaj może się wiązać z wieloma aspektami. Możemy mówić o wydolności na wysiłek, możemy tutaj mówić o takiej wydolności w życiu codziennym. Można poprawić się poprzez na przykład ćwiczenia różnego typu cardio, taki tam rowerek, albo wykonywanie takich ćwiczeń z niskim obciążeniem przez dłuższy czas. Jest wiele dróg tak naprawdę. Pacjentów jest wielu. Pacjenci mają różne jakieś tam swoje wizje tej wydolności. Ponieważ jeden pacjent będzie chciał pójść na siłownię i lepiej pracować pod ciężarem. Drugi pacjent będzie chciał lepiej jeździć na rowerze, pokonywać dłuższe dystanse. Będzie chciał pokonywać dłuższe dystanse w krótszym czasie. Komu innemu będzie zależało na tym, żeby jednak ten czas wysiłku sam w sobie się poprawił, żeby miał większy komfort. U kogo innego może chodzić o to, że po prostu przy najprostszym wejściu po schodach będzie łapał zadyszkę, nie będzie miał siły. Także tutaj jest to bardzo szeroki temat i ciężko go zamknąć w takiej małej kulce.
1: Duże tempo życia, dużo stresu też w pracy na ogół też powoduje spięcia pewnie niektórych partii mięśni. Co z tym możemy zrobić?
0: Tutaj świadomie muszę powiedzieć o jednym. Nasze czasy są niestety brutalne. Żyjemy o wiele

0: Wpływ informacji to wszystko się nie odbija tylko na naszym ciele, który terapeuta. Trzeba wspomnieć o bardzo ważnym aspekcie. Odbija się również na psychice. I myślę, że u takich pacjentów, którzy doznają już takich problemów związanych ze stresem, nie jest ważna tylko fizjoterapia. Potrzebna jest też praca nad sobą, nad tokiem myśleniowym. Zdarzało mi się wielu pacjentów, których ciężko było poprawić ich napięcia, ich złą postawę, ale w momencie, kiedy pacjent zdecydował się jednak na włączenie jakiejś tam terapii u psychologa, psychiatry, zaczął sobie radzić z tymi problemami, poukładał sobie parę spraw w głowie, bodziec przestał być tak stymulujący dla mięśni, o wiele łatwiej się z nimi pracowało. Ze względu na fizjoterapię można mówić o problemach napięciowych, takich mocnych spięciach. Pewnie dużo osób czuje się, jak to często pacjenci mówią, jakby miał worek cementu na głowie, na karku. Bo wizycie mówią, że na przykład, Boże, jakby ktoś ze mnie zdjął parę kilo, a tak naprawdę wizyta nie musi trwać długo. Czasami wystarczą naprawdę proste rzeczy. Natomiast może też to polegać na właśnie aktywności fizycznej, bo nie od dziś wiadomo, że dobra aktywność fizyczna może powodować w efekcie obniżenie poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu, który niestety u osób poddawanych długotrwałemu, częstemu stresowi prowadzi do wysokich poziomów kortyzolu. I jest to, myślę, taki niezbyt przyjazny aspekt obecnego życia, bo jak spojrzymy się na postawy ludzi idących po ulicy, jako fizjoterapeuta dosłownie widzę ten stres na ulicy, te uniesione barki, tą głowę schowaną w barkach, te zaciśnięte zęby. I to nawet nie ze względu na to, że obecnie mają jakieś nerwy, tylko dużo pacjentów po prostu zaciska przewlekle. Tak, przewlekle zawsze wyciskają zęby i tutaj znowuż musimy jeszcze bardziej rozszerzyć sytuację, bo już nie tylko fizjoterapeuta, ale też na przykład stomatolog, który może tutaj włączyć swoje leczenie różnego typu. Nie chcę już tutaj jakby nikogo polecać, ale warto poszukać, jeżeli ma się problem na przykład ze zgrzytaniem zębów, jeżeli partner mówi państwu, że zgrzytacie zębami w nocy, słychać takie charakterystyczne szuranie, albo zauważycie u siebie, że jednak te zęby są jakieś takie starte. Myślę, że warto wybrać się albo do fizjoterapeuty, który się zajmuje tymi problemami, albo odbyć wizytę u stomatologa, który zajmuje się tego typu tematyką. Ewentualnie my też odsyłamy do lekarzy, bo tutaj też jest droga na przykład różnego typu ostrzykiwań, ale tu już wolę zamknąć temat, bo tu z powrotem popłyniemy daleko.
1: To powiedz mi na sam koniec, czy Kielczanie chętnie zgłaszają się do fizjoterapeuty tak profilaktycznie, czy jednak jest może ta świadomość lepsza niż była lata temu?
0: Myślę, że zdecydowanie tak. Ta świadomość ludzi rośnie. Całe szczęście w przestrzeni publicznej pojawia się coraz częściej właśnie taki aspekt, o którym właśnie rozmawiamy, fizjoterapii, aspekt długiego życia w zdrowiu. Wiąże się to po prostu z tym, że żyjemy coraz dłużej. Każdy chce gdzieś tam chociaż trochę zadbać o swoje zdrowie. Ludzie zaczynają się interesować. Coraz częściej zaczynam zauważać u ludzi przechodzących gdzieś tam na emeryturę, że wcześniej nie mieli czasu, ale teraz jednak chcieliby coś dla siebie zrobić, poprawić. Tak, świadomość pacjentów wzrasta. Miejmy nadzieję, że będzie wzrastać nadal, że coraz więcej ludzi zamiast żyć z bólem, żyć z ograniczeniem, będzie szukało jakiejkolwiek drogi do tego, żeby sobie pomóc po prostu. Takie moje pokorne życzenie. Ja może ktoś powiedzieć, że wtedy nie będę miał pracy. Obyśmy, że dożyli takich czasów.
1: To jest bardzo przyjemna puenta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na koniec trochę prywaty. Chciałbym pozdrawić swoją żonę Olcię, jak i również moją kochaną córeczkę Hanię. Cześć Haniu, tutaj tata.
1: Trener personalny może odegrać kluczową rolę na siłowni. Jego pomoc często jest nieoceniona, choć największy wysiłek i tak musi ponieść osoba trenująca. Praca pod okiem specjalisty nie tylko przyspieszy oczekiwane efekty, ale również pozwoli na odpowiednie wykonywanie ćwiczeń, działanie według nakreślonego planu i utrzymanie motywacji. Z porad trenera personalnego mogą korzystać zarówno osoby początkujące, jak również zaawansowani sportowcy. W Kielcach są świetne warunki do rozpoczęcia swojej przygody z treningami siłowymi.
2: Witam serdecznie, mam na imię Piotr Bodzioch, jestem trenerem personalnym z wieloletnim doświadczeniem i jednej z kielackich siłowni.
1: Dobrze, no to porozmawiamy sobie o treningach siłowych, ale pod takim kątem bardziej profesjonalnym, bo już pod okiem trenera personalnego. Powiedz mi na początek, dla kogo są takie treningi proponowane pod okiem takiego trenera personalnego? Czy to jest dla takich laików, czy nawet dla tych osób zaawansowanych już?
2: Myślę, że treningi personalne są tak naprawdę dla każdego, ponieważ i osoba początkująca, która chce rozpocząć swoją przygodę w sporcie w różnej dziedzinie tak naprawdę, czy to jest siłownia, czy to jest boks, i dla osób zaawansowanych, które gdzieś na wysokim szczeblu już mocno są w tym sporcie, prawda, no to jednak dalej korzystają z treningów personalnych.
1: Czyli to nie jest tak, że na przykład można się już czegoś nauczyć, pewnych elementów, tylko dobrze jest mieć pod ręką kogoś takiego, kto ci zawsze coś doradzi, podpowie i jeszcze zwrócił uwagę na jakieś pewne detale.

0: Ale prawda?
1: Tak, oczywiście. Tutaj na szczeblu takim mocno zaawansowanym, wiadomo, dobrze jest mieć kogoś, kto
0: ci pomoże, kto cię wesprze.
1: Tak.
0: Dobra, czyli powiedziałeś, że trener personalny zawsze jest mile widziany obok tej osoby trenującej, zawsze podpowie, zwróci uwagę na detale. A jak dobrać takiego odpowiedniego trenera dla siebie? Jakimi cechami musi się wykazywać trener, żeby był odpowiedni dla danego klienta?
1: No, myślę, że powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na specjalizację, tym, czym trener się zajmuje, tak naprawdę jaką dyscypliną sportu. Później możemy zwrócić uwagę na doświadczenie i staż trenowania podopiecznych. I myślę, że to jest taka podstawa do tego, żeby już gdzieś tam sobie obrać swojego trenera personalnego. A z czasem wszystko wyjdzie, prawda? Jak to wychodzi z komunikacją i z relacją na treningach i tak dalej.
0: Trener musi mieć jakąś szkołę ukończoną, musi mieć certyfikaty, nie może być taką osobą po prostu, że tak powiem, pasjonatem takim typowym, tylko musi mieć coś skończonego, żeby edukować, prawda, w tym zakresie.
1: Tak, myślę, że tak, ponieważ niektóre treningi personalne charakteryzują się tym, że no jednak trzeba mieć to doświadczenie ukończonych szkół, czy różne certyfikaty, szkolenia i tak dalej. Jak na przykład treningi medyczne, prawda, to tutaj już się charakteryzują bardzo ważną wiedzą i doświadczeniem.
0: To zapytam cię, jakie zalety mają treningi z trenerem personalnym, już tak konkretnie, gdybyśmy mieli sprecyzować?
1: No przede wszystkim tak naprawdę od początku już realizujemy plan treningowy, koryguje naszą technikę, poprawia naszą kondycję i tak dalej. To już to są takie zalety, które możemy gdzieś tam od pierwszych treningów zauważyć, prawda, naszą zmianę.
0: A zanim te pierwsze treningi się rozpoczną, to chyba zaczynamy od takiego wywiadu, nie? Co chcemy osiągnąć i czego klient oczekuje? Tak to wygląda w praktyce?
1: Tak, oczywiście. Myślę, że takim pierwszym spotkaniem, które ja też osobiście stosuję, to jest wywiad. Wypełniamy ankietę, w której mam zawarte wszystkie dane podopiecznego, jak waga, wzrost, cel, kontuzje i tak dalej, które wcześniej mogły mieć miejsce, prawda? W zależności od tego, jak długo podopieczny trenował wcześniej, czy miał jakąś historię ze sportem, czy nie.
0: Czyli pytasz też o takie względy zdrowotne, czy ma predyspozycje i nie ma żadnych przeciwwskazań do treningu? Zlecasz na przykład jakieś dodatkowe badania?
1: Tak. To jest podstawa. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do różnego rodzaju bóli, które występują w różnych miejscach ciała, jak najbardziej trzeba to przebadać i dopiero wtedy możemy na podstawie opinii lekarskiej możemy rozpocząć treningi.
0: I później już sam układasz plan takiemu klientowi? Cały plan treningów tylko na siłowni, czy też w domu ewentualnie?
1: Co do treningów, co do planu treningowego, podchodzę do każdego podopiecznego indywidualnie. Ze względu na to, że każdy ma inne cele, każdy chce osiągnąć zupełnie coś innego, więc jakby podchodzimy bardzo indywidualnie do każdej osoby, która chce trenować.
0: A czy treningi pod okiem trenera personalnego przyspieszają efekty?
1: Myślę, że zdecydowanie. W każdej dziedzinie sportu, na siłowni, w tajskim boksie, to jest taka, myślę, że już od pierwszych treningów widać tą różnicę między trenowaniem na własną rękę, a z trenerem personalnym.
0: A jakim ty jesteś trenerem personalnym? Jakie masz podejście do swojego klienta? Starasz się go motywować w każdej możliwej chwili? Korygujesz ćwiczenia? Masz jakieś swoje indywidualne podejście?
1: Oczywiście, tak jak już wspomniałem wcześniej, podchodzę bardzo indywidualnie. Staram się nawiązać i dotrzeć do podopiecznego na tyle, ile jestem w stanie. W sensie jakby po właśnie pierwszym wywiadzie, po rozmowie, kiedy wiem, co podopieczny chce osiągnąć, jak najbardziej z mojej strony staram się motywować wszystkich, nie tylko podopiecznych, ale i ludzi w moim gronie gdzieś, którzy gdzieś ta motywacja. W dzisiejszych czasach jest ciężka do utrzymania tak naprawdę ze względu na różne obowiązki i tempo życia, prawda? Więc staram się motywować ludzi na każdej płaszczyźnie.
0: No właśnie, bo takie treningi siłowe wymagają też określonego czasu. Ile treningów w tygodniu trzeba poświęcić, żeby te efekty były zadowalające?
1: Wiesz, to jest wszystko kwestią indywidualną, w zależności co trenujemy, jak trenujemy i jak chcemy, co chcemy osiągnąć, prawda? Czy chcemy zrzucić wagę, czy chcemy zwiększyć wagę. Wszystko jest kwestią indywidualną. Myślę, że tak opcjonalnie od 3 do 4 treningów tygodniowo.
0: I te treningi muszą być zawsze takie wyczerpujące, intensywne, czy też obciążenia są stopniowo dobierane, może zmniejszane, zwiększane w zależności od planu treningowego? Jak to wygląda?
1: Tak, oczywiście, no, w zależności, oczywiście nie możemy zapomnieć też o tym, że jednak ciężkie treningi wyczerpujące bardzo osłabiają organizm, także musimy troszeczkę w planie treningowym musimy zachować jednak troszeczkę takiego, że tak powiem, luzu, w sensie niekoniecznie. Czasem treningi mobilizujące czy motoryczne nie są aż tak bardzo wyczerpujące jak treningi tlenowe, wydolnościowe i tak dalej.
0: Czyli trzeba znaleźć czas na regenerację. Co jest takim najlepszym sposobem na regenerację właśnie po takim treningu siłowym?
1: Dobre jedzenie, przede wszystkim bardzo wartościowe, składniki odżywcze i sen, odpoczynek.
0: Odpowiednia ilość snu jest chyba istotna, nie?
1: Tak.
0: Odgrywa dużą rolę. Ile trzeba spać, żeby właśnie ten organizm mógł się w pełni zregenerować?
1: Myślę, że taki czas snu do takiej pełnej regeneracji to jest około 8 godzin. Około 8 godzin w ciągu doby. Natomiast myślę, że taki minimum około 6.
0: A czy trener personalny też doradza w zakresie żywienia? Co jeść, żeby było dobrze?
1: Jak najbardziej. Myślę, że ktoś, kto ma wiedzę na ten temat, jak najbardziej może pomóc, może coś podpowiedzieć, może porozmawiać z podopiecznym, tak, indywidualnie. Natomiast myślę, że tym powinna się zająć osoba, dietetyk, ktoś, kto zajmuje się tym na co dzień.
0: A jakie złe nawyki czy stereotypy panują u osób trenujących na siłowni? Jesteś w stanie wymienić jakieś kilka takich nawyków, błędów może osób trenujących, może twoich klientów też?
1: Obserwując ludzi, którzy rozpoczynają treningi na własną rękę lub ci, którzy już trenują dłuższy czas, zauważyłem, że zapominają o podstawowej rozgrzewce tak naprawdę. Co jest kluczowe, co jest bardzo ważne, to jest nieodłączny element naszego treningu. Po pierwsze zapobiega kontuzjom, po drugie zwiększa efekty wydajności, zwiększa efekty treningowe, więc jakby to jest chyba taki problem w dzisiejszych czasach, że ludziom nie chce się robić rozgrzewki, tylko przechodzą bezpośrednio do treningu, prawda?
0: A zauważasz jakieś może błędy techniczne już przy samym wykonywaniu ćwiczeń? Nie wiem, czy to może zła pozycja, złe jakieś takie uniesienie rąk czy i tak dalej, to też chcesz. To jest widoczne? Wiemy, że na siłowni detale mają znaczenie, prawda?
1: Oczywiście. W każdym ćwiczeniu, każde ćwiczenie tak naprawdę ma swoją technikę. Już tak naprawdę małe błędy potrafią sprawić, że ta efektywność treningu po prostu spada i później trenujemy dość długo, a nie mamy efektów, które są zadowalające dla nas i właśnie przez takie małe błędy możemy jednak tą efektywność i jakość trenowania zmniejszyć.
0: To są takie momenty chyba frustracji, zwątpienia i kiedy ludzie często chcą z tej siłowni zrezygnować, nie widząc u siebie żadnych efektów, po prostu machną ręką i powiedzą, że to nie jest dla nich, tak? I tu jest rola trenera, tak? Żeby tę osobę wesprzeć, podnieść na duchu i jednak nakłonić ją, żeby jednak trenowała dalej, tak?
1: Tak. Myślę, że w takim momencie właśnie osoba, która odpowiednio zmotywuje, która kogoś poprowadzi do tego, żeby właśnie ktoś osiągnął swój cel.
0: Czyli trener personalny to też jest taki trochę psycholog, tak? Trochę wspiera, trochę nastawia mentalnie na wysiłek, ale też na to, że te efekty przyjdą. Napawa takim optymizmem.
1: Myślę, że tak. Uważam, że każdy trener powinien podchodzić w ten sposób, jak mówisz, ale jakby nie chciałbym kwestionować roli wszystkich trenerów personalnych, prawda? Każdy ma indywidualne podejście. Ja osobiście od początku tak naprawdę staram się kogoś wspierać, motywować na tyle, żeby jednak przełamać te pewne bariery motywacyjne i doprowadzić kogoś do wymarzonego celu.
0: Takim nieodłącznym elementem każdego treningu są odżywki. Wiele osób zastanawia się, czy to jest konieczne, czy to już na samym początku trzeba spożywać, czy jednak to jest jako tylko dodatek. Wiele osób pewnie jest też takich, którzy myślą, że potem będą z kolei mieli same efekty. Jak byś się odniósł do tematu odżywek właśnie?
1: Odżywki to nic innego jak suplement diety, prawda? Który uważam, że każdy z nas przed rozpoczęciem zażywania takiego suplementu powinien skontaktować się z dietetykiem, z kimś, kto jest w stanie personalizować taką dietę odpowiednią dla każdego człowieka. Musimy zauważyć, że tak naprawdę podczas trenowania nieodłącznym elementem, takim bardzo ważnym, kluczowym wręcz, jest jedzenie. To, co spożywamy, prawda? I tutaj, jeśli jesteśmy w stanie poprzez jedzenie dostarczyć wszystkich wartości odżywczych w posiłku, no to te odżywki, prawda, możemy sobie
0: jakby... A uważasz, że jesteśmy w stanie faktycznie, że człowiek jest w stanie jeść na tyle dużo i wartościowo, żeby uzupełnić te braki ewentualnie tych minerałów, tam witaminy w swoim organizmie?
1: To jest bardzo ciężkie. To jest bardzo ciężkie. Doskonale wiemy z życia, jak to wygląda. Praca, pogoń, więc właśnie te suplementy tak naprawdę to jest bardzo dobra sprawa, gdzie możemy sobie właśnie zastąpić posiłek, uzupełnić witaminy, minerały dzięki właśnie suplementom, odżywkom, prawda? Tak jak już powiedziałem wcześniej, no jeśli nie dostarczymy wartości odżywczych poprzez posiłek,

0: posiłek, warto sobie uzupełnić właśnie posiłek taką odżywką, prawda? Wtedy mamy to dostarczenie do naszego organizmu właśnie w postaci białka, kreatyny, witaminy, różnego rodzaju, więc jak najbardziej, dlaczego nie?
1: I tak zapytam Cię już na sam koniec. Wiemy, że w Kielcach nie brakuje osób chcących trenować, chcących rozpocząć, zwłaszcza na początku roku, w pierwszych tygodniach nowego roku. Jakie są warunki na kieleckich siłowniach? Jakie są warunki do treningu? Jak ocenisz stan w ogóle kieleckich takich siłowni?
0: Przyznam się szczerze, że miałem okazję być na wielu siłowniach w Europie i mogę powiedzieć szczerze i otwarcie, że tak w Kielcach nie odbiegają od tych na zachodzie czy w innych krajach. Bardzo fajne sale, crossfitowe też, prawda? Crossfitowe, siłownie, różnego rodzaju miejsca, w których naprawdę możemy fajnie rozpocząć swoją przygodę sportową i fajnie się rozwijać.
1: To już tak zupełnie na koniec. Jak byś może zachęcił niektórych niezdecydowanych, żeby rozpoczęli treningi siłowe? Co to daje? Jakie efekty też psychologiczne, też fizyczne, też poprawia pewność siebie na pewno, tak? Jak byś się zachęcił? W jakich słowach?
0: Oczywiście, że tak. Myślę, że każdy sport tak naprawdę buduje w nas charakter, dyscyplinę i samozaparcie, prawda? To jest bardzo fajne i dużo ludzi o tym zapomina lub dużo ludzi jest nieświadomych, tak jakby skupiają się tylko na tym, na budowaniu własnego ciała, ale za tym też idzie właśnie wzmocnienie naszej psychiki, odporności psychicznej, prawda? Rozpoczęcie przygody ze sportem w jakiejkolwiek dyscyplinie buduje w nas nie tylko ciało, ale i umysł, prawda? No nie ma co ukrywać, że jednak po kilku treningach czy po jakimś czasie takiego doświadczenia treningowego wzmacniamy swój mental, swoją psychikę, prawda? Budujemy charakter, samodyscyplinę i to naprawdę jest to fajne. Polecam. Chciałbym też dodać, że tak naprawdę ludzie powinni mieć świadomość tak naprawdę, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć swojego celu w sporcie w ciągu jednego dnia, tygodnia czy miesiąca, prawda? To jest proces, w którym musimy naprawdę ciężko pracować, musimy się do tego przygotować odpowiednio i konsekwentnie przykładać się do treningów i do odżywiania i dbania o siebie, prawda? To jest taka ciężka droga do tego, żeby osiągnąć cel, ale myślę, że w każdym przypadku jest to do osiągnięcia.
1: Czy uwarunkowania genetyczne mają znaczenie, że jednej osobie przykładowo jest łatwiej coś osiągnąć, szybciej efekty, a drugiej ciężej?
0: Tak, to prawda. Niestety tak. Ci, którzy nie mają tych warunków genetycznych, prawda, co inni, no to niestety tak jest. Jest im ciężej.
1: Czyli nawet osoby, które nie potrafią ćwiczyć, nie mają z tym nic wspólnego, zawsze znajdą trenera personalnego, który podpowie, pokaże.
0: Jasne, oczywiście. Jakby w każdej dziedzinie, już u nas tutaj właśnie też w Kielcach, jak i w Polsce, to wszystko tak fajnie się rozwija z biegiem lat, że my naprawdę jesteśmy na takim fajnym poziomie, jeśli chodzi o sport, o rozwój i myślę, że każdy z nas znajdzie swoje miejsce w każdej dyscyplinie sportu.
1: Trener personalny jednej z kieleckich siłowni, Piotr Bodzioch, był moim Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam.

0: Magazyn lokalny. 9 kilometrów akt. Tyle zasobów mieści się w Archiwum Państwowym w Kielcach. O działalności archiwum, najstarszych i najciekawszych dokumentach opowiada Konrad Majs, Archiwum Państwowego w Kielcach.
1: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I porozmawiamy właśnie o Archiwum Państwowym w Kielcach. Chciałabym na początku zapytać, Archiwum Państwowe, co to jest za miejsce, co się w nim znajduje?
2: Archiwum Państwowe w Kielcach wchodzi w skład sieci archiwów państwowych w Polsce. W tej sieci znajduje się 29 archiwów o takim zasięgu lokalnym oraz 3 archiwa centralne. No właśnie Archiwum Państwowe w Kielcach jest jednym z tych 29 archiwów o zasięgu lokalnym. Czym się zajmuje archiwum i jaka rola jest archiwum? No my jakby realizujemy taką misję archiwów państwowych, a tą misją jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie dostępu do tych świadectw i źródeł przeszłości. Stąd przechowujemy dokumentację, która może być istotna dla wielu osób czy dla wielu urzędów. Taka bardzo istotna z perspektywy i osób prywatnych właśnie i różnych instytucji.
1: Oprócz tego miejsca, w którym dziś jesteśmy, Archiwum Państwowego w Kielcach, jest również oddział w Sandomierzu.
2: Tak, jako Archiwum Państwowe w Kielcach, ogólnie można by zacząć od tego, że historia Archiwum Państwowego w Kielcach to 100 lat. W ubiegłym roku obchodziliśmy stulecie istnienia Archiwum Państwowego w Kielcach. I na przestrzeni lat archiwum posiadało więcej oddziałów. W tej chwili jest jeden oddział, który znajduje się w Sandomierzu. Natomiast od roku 2011 pozostałe oddziały, które były chociażby w Jędrzejowie, w Pińczowie czy w Starachowicach, zostało to scentralizowane po tym, jak przenieśliśmy się do nowego budynku, w którym teraz jesteśmy, na ulicy Kusocińskiego 57. Jest to budynek, który jest na tyle duży, że mogliśmy przenieść zasoby archiwalne właśnie z tych oddziałów, które wcześniej były. To ułatwiło zapewne korzystanie z zasobów archiwalnych, ponieważ no teraz jakby mamy

0: mamy wszystko w jednym miejscu, więc łatwiej jest osobom korzystającym dotrzeć do dokumentacji, którą poszukują. A na przestrzeni lat jakby archiwum zmieniało swoją siedzibę, bo początki archiwum to i siedziba to Pałac Biskupów Krakowskich, później przez pewien czas to była kamienica na ulicy Mickiewicza, to była kamienica Sołtyków. I myślę, że tak najbardziej kojarzone archiwum jest z istniejącym budynkiem po dawnej synagodze. Tam w zasadzie archiwum mieściło się od lat 50. do roku 2011, a obecnie Kusocińskiego 57, budynek historyczny, bo budynek, który powstał w latach 30. jako budynek koszarowy dla drugiego pułku artylerii lekkiej Legionów, więc jesteśmy w takim bardzo historycznym miejscu. I w zasadzie ten budynek te cele takie wojskowe, koszarowe pełnił do lat 90., a później od roku po odpowiednich modernizacjach oczywiście od roku 2011 jest to nasza siedziba.
1: Z jakich zasobów mogą korzystać Kielczanie właśnie tutaj w tym archiwum?
0: No tak najbardziej ogólnie można by powiedzieć, że mamy ponad milion jednostek inwentarzowych, czyli milion, tak bardzo upraszczając, teczek z aktami, które ogólnie możemy powiedzieć, że mają ponad 9 kilometrów, mamy ponad 9 kilometrów akt łącznie z naszym oddziałem w Sandomierzu. A tutaj warto by wspomnieć o tej jednostce miary, ponieważ ona nie zawsze dla każdego jest jasna. No, akta mierzymy w metrach bieżących. Czyli możemy sobie tak uświadomić, że gdybyśmy te kartki papieru wszystkie układali jedna na drugiej, to cały ten nasz zasób archiwalny, to powstałaby wieża, która miałaby ponad 9 kilometrów, czyli można powiedzieć więcej niż najwyższa góra świata, czyli Mount Everest. Czyli tak najogólniej możemy powiedzieć o tym zasobie, który jest przechowywany, jeżeli chodzi o wielkość. Jeżeli chodzi o to, jakie to są akta, to są to najczęściej akta wytworzone przez różnego rodzaju urzędy. Jeżeli chodzi o taką dokumentację najciekawszą, to jest to bardzo takie względne pojęcie, co jest najciekawsze, bo dla różnych osób różna dokumentacja będzie ciekawa. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi z perspektywy badań historycznych, no są takie zespoły archiwalne, które cieszą się u nas dużą popularnością, można powiedzieć. Tutaj też może powiem, że ten zespół archiwalny, to się może pojawiać tutaj w tej wypowiedzi, to sformułowanie. No zespół archiwalny to jest jakby dokumentacja, która została wytworzona przez jakiś jeden urząd. I u nas każdy ten zespół ma swój numer. Jako numer jeden w naszym zasobie archiwalnym mamy taki zespół archiwalny, który się nazywa Rząd Gubernialny Radomski. Rząd Gubernialny Radomski to są akta z lat 1807-1866 i tam mamy 8939 jednostek inwentarzowych, czyli tych, bardzo upraszczając, można powiedzieć, teczek, które zajmują 154 metry. I teraz, żeby w tym wszystkim się jakby odnaleźć, żeby wiedzieć, z czego korzystać, no potrzebna jest informacja, czyli jeszcze jakiś czas temu no, musieliśmy przeglądać różnego rodzaju inwentarze książkowe. W chwili obecnej jest to już znacznie uproszczone, można już z tego korzystać w formie internetowej, ale myślę, o tym jeszcze później porozmawiamy, tylko chciałem jakby pokazać, jak duży jest to zasób i jak dużo takich różnych jednostek inwentarzowych, tych teczek, znajduje się w zasobie. To, co jest bardzo ciekawe z perspektywy historii naszego regionu, no to na pewno Rząd Gubernialny Radomski, czyli ten początek XIX wieku. Później mamy akta bardzo ciekawe Rządu Gubernialnego Kieleckiego. Z tym, że tutaj musimy, jeżeli chodzi o Rząd Gubernialny Kielecki, musimy mieć świadomość, że z uwagi na historię tych terenów, ta dokumentacja Rządu Gubernialnego Kieleckiego jest wytworzona po 1866 roku i jest to dokumentacja prowadzona w języku rosyjskim. I to jest takie no, pewne ograniczenie, które musimy mieć świadomość, korzystając z akt, że z uwagi na historię, na naszą historię, część dokumentacji jest w języku no właśnie rosyjskim, z uwagi na zabory. I Rząd Gubernialny Kielecki, dokumentacja bardzo ciekawa, z tym, że no właśnie sporządzona w języku rosyjskim. Ale jeżeli chodzi o badanie z historii swoich miejscowości, bardzo ciekawą dokumentacją, która jest w naszym zasobie, jest dokumentacja z Dyrekcji Ubezpieczeń w Warszawie. To są akta z lat 1822-1866. To jest dokumentacja, która została sporządzona na potrzeby no właśnie ubezpieczeń.

0: Czyli jeżeli były ubezpieczane budynki w jakiejś miejscowości, to w tej dokumentacji one też zostały zinwentaryzowane. Więc mamy w takiej dokumentacji wykaz, co znajdowało się w danej miejscowości i do kogo należało, w jakim było stanie, jak również mamy tam informacje, mamy tam formę graficzną, czyli często mamy tam różnego rodzaju plany, więc bardzo ciekawa dokumentacja, bo uwzględnia w zasadzie różne bardzo małe miejscowości, a to jest, myślę, niezwykle ciekawe, żebyśmy pamiętali, że to nie tylko jest tak, że te duże miejscowości mają jakąś tam dokumentację, ale często małe miejscowości, które często gdzieś tam są pomijane przez historyków z różnych względów, którzy się skupiają może na takich bardziej istotnych miejscowościach, ale też widzimy taki trend, że ludzie zaczynają się bardzo interesować tą swoją małą ojczyzną i taka dokumentacja właśnie bardzo pomaga w takich badaniach. Jeżeli chodzi o same Kielce, to na pewno Akta Miasta Kielce, to jest dokumentacja z lat 1803-1950. Tam jest ponad prawie 8 tysięcy jednostek, więc bardzo dużo dokumentacji dotyczącej samych Kielc, więc dosyć dobrze zachowana dokumentacja i akta dotyczące Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego z okresu II Rzeczpospolitej, lata 1918-39, 25 tysięcy jednostek inwentarzowych, czyli upraszczając 25 tysięcy teczek. Musimy pamiętać, że ten okres międzywojenny i województwo kieleckie to zasięg dużo większy niż obecne województwo świętokrzyskie, bo w skład tego województwa w tamtym czasie wchodziło chociażby Zagłębie Dąbrowskie, czyli mamy miejscowości takie jak Będzin, Sosnowiec. Tutaj są te akta dotyczące tych miejscowości, więc bardzo, bardzo ciekawa dokumentacja i bardzo dobrze zachowana i dokumentacja, z której bardzo często właśnie korzystają badacze. I to jest oczywiście bardzo subiektywny wybór, bo tych zespołów archiwalnych mamy ponad 3,5 tysiąca. Więc tak naprawdę na podstawie tej dokumentacji my możemy odtworzyć czy dowiedzieć się, jak wyglądało życie przed, powiedzmy, 100 laty czy 200 laty i w zasadzie możemy sięgnąć do każdej jakby sfery społeczeństwa i zobaczyć, jak to wtedy wyglądało.
1: A w jaki sposób można skorzystać z tych akt? Jaka jest procedura? Przychodzimy i co musimy zrobić?
0: No więc tak, najlepiej, żebyśmy wiedzieli, z czego chcemy skorzystać. Więc w tej chwili ułatwiają bardzo poszukiwania archiwaliów, ułatwiają portale internetowe, takie chociażby jak portal Szukaj w Archiwach. Portal Szukaj w Archiwach pomaga jakby w określeniu i w dotarciu do tego, gdzie przechowywane są dokumenty dotyczące danego zagadnienia, które nas interesuje. Bo powiedzmy, jeżeli szukamy jakichś informacji, chociażby dotyczących Kielc, no to pierwsze, co się nasuwa, to to, żeby odwiedzić Archiwum Państwowe w Kielcach. Natomiast dokumenty dotyczące Kielc znajdziemy również w innych archiwach. To jest związane chociażby z różnymi kolejami losu i chociażby z tym, że w momencie, kiedy na początku XIX wieku, gdy funkcjonował rząd gubernialny radomski, część dokumentacji jest chociażby w Archiwum Państwowym w Radomiu. Część dokumentacji będzie również w archiwach centralnych, o których wcześniej wspominałem, czyli chociażby ta dokumentacja będzie w Archiwum Akt Dawnych, czy będzie w Archiwum Akt Nowych. I teraz, jeżeli szukaliśmy tego jeszcze kilkanaście lat temu, my te wszystkie archiwa musieliśmy odwiedzić i my musieliśmy tam wykonać kwerendę, czyli sprawdzić, jakie akta tam w ogóle są, które dotyczą naszych miejscowości. W tej chwili, korzystając z tego portalu Szukaj w Archiwach, my już jakby wiemy, gdzie jaka dokumentacja jest, a może być jeszcze tak, że część tej dokumentacji już jest zeskanowana i dostępna online na portalu Szukaj w Archiwach. Jeżeli nawet jej tam nie ma, to wiemy, gdzie ona jest, w którym archiwum jest przechowywana. Co wtedy robimy? Najlepiej taką dokumentację wcześniej zamówić. Można wypełnić rewers, można go przesłać do czytelni w naszym przypadku i nawet preferujemy tą formę, żeby rewers, czyli to zamówienie akt, trafiło do nas wcześniej, ponieważ my wtedy, jak przyjdziemy do archiwum, to te akta będą już na nas czekały, a nie my będziemy czekali na te akta. A musimy mieć świadomość, że akta często, zanim trafią do czytelni, muszą być odpowiednio przygotowane. Stąd ten czas często się wydłuża, więc preferujemy formę taką, aby akta zamówić wcześniej i przyjść do archiwum i wtedy już korzystać z akt. Co do udostępniania i co do pewnych wymogów i obostrzeń, jeżeli chodzi o udostępnianie akt. Akta metrykalne, czyli akta urodzenia, udostępniamy po 100 latach od wytworzenia. akta małżeństw i zgonów po 80 latach od sporządzenia.

0: akty notarialne, księgi wieczyste. Po 70 latach od wytworzenia, akta dotyczące spraw sądowych również po 70 latach, akcja dotycząca ewidencji ludności po 30 latach. I po tym czasie, który ja tutaj wymieniłem, z tych akt może korzystać każdy. Oczywiście, jeżeli te akta dotyczą bezpośrednio nas, my wtedy, wykazując interes prawny, możemy skorzystać z tych akt, bo musimy mieć świadomość, że akta na przykład dotyczące notariatów, czy akty notarialne, akty dotyczące nabycia różnych nieruchomości, one są oczywiście w posiadaniu właścicieli, ale z uwagi na różne koleje losu, jakieś nieszczęścia, pożary i różne inne historie, one często ludziom po prostu, ludzie je tracą. I wtedy należy pamiętać, że w archiwum można odnaleźć te oryginały tych aktów i one często bardzo pomagają w różnego rodzaju postępowaniach, w ustalaniach własności. Także wtedy oczywiście te obostrzenia nie obowiązują, z tym, że musimy wykazać ten interes prawny. Czyli jeszcze tak, wracając do tego wszystkiego, generalnie korzystamy bezpłatnie, korzystamy z czytelni akt, która znajduje się w archiwum państwowym, chociażby u nas w Kielcach. Czynna jest codziennie od 8.30 do 15.00. Polecamy również zajrzeć na stronę internetową, gdzie w zakładce udostępnianie mamy wszystkie informacje na temat chociażby zamawiania akt, wypełniania rewersów, czy wypełnienia zgłoszenia, bo pierwszy raz korzystając z zasobu archiwum musimy wypełnić takie krótkie zgłoszenie użytkownika.
1: A jaki najstarszy dokument znajduje się w archiwum państwowym w Kielcach?
0: Jeżeli chodzi o taki najstarszy dokument, którym możemy się pochwalić, to jest to dokument z roku 1357. To jest dokument podpisany przez Kazimierza Wielkiego. Z tym, że jest to taki pojedynczy dokument, który dotyczy własności. On trafił do nas poprzez dokumenty majątków ziemskich. Natomiast taka zwarta dokumentacja, która jest przechowywana w naszym zasobie, czyli wytworzona przez jakieś instytucje, jest to głównie dokumentacja XIX i XX wieczna. Zresztą to też nie nasza rola, aby przechowywać te wszystkie najstarsze dokumenty. Tak jak wspominałem o sieci archiwów państwowych, mamy archiwum akt dawnych i to tam są przechowywane te najstarsze dokumenty dotyczące naszego kraju. Jest to archiwum centralne.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Chciałam też zachęcić do spotkań ze źródłem archiwalnym, ale też wystaw online, które prowadzi Archiwum Państwowe w Kielcach. Ja przypomnę, że moim gościem był dziś pan Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do Archiwum Państwowego w Kielcach.
2: Działa od 15 lat, by dawać dzieciom uśmiech. Mowa o Fundacji Dr. Clown. O jej idei, misji i celach opowiada Anna Suchoni-Jasik, koordynatorka akcji na województwo świętokrzyskie i Radom.
3: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Anna Suchoni-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
3: A będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o Fundacji Dr. Clown. Czym jest Fundacja Dr. Clown?
4: Fundacja Dr. Clown zajmuje się szkoleniem doktorów klaunów, tak, naszych wolontariuszy, aby chodzili do szpitala, do pacjentów i leczyli uśmiechem. Zajmujemy się generalnie terapią śmiechem i zabawą, czyli używamy różnych form właśnie zabawy, rozmowy, kontaktu z drugim człowiekiem, z dzieckiem, z dorosłym, nastolatkiem, bo jakby dla takich grup też działamy, żeby go wspierać w czasie choroby.
3: A jaka jest wizja fundacji?
4: No, chcemy leczyć uśmiechem, wspomagać leczenie tak naprawdę uśmiechem, bo to też nie chodzi, żeby zastępować tą naszą terapią, terapię taką konwencjonalną, ale chcemy właśnie wspomagać w tych placówkach medycznych, głównie w szpitalach, gdzie przebywają chorzy, wspierać ich to leczenie, żeby szybciej dochodzili do zdrowia, żeby jakiś mieli taki, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, bo to jest takie główny nasz odbiorca, to żeby miały takie trochę też pozytywne wspomnienie z tego szpitala, z tego pobytu, ale żeby też chwilę miały takiego zapomnienia od tej choroby, żeby mogły stać się dziećmi znowu, bo one w czasie szpitala stają się pacjentami. Dla pielęgniarek, lekarzy są pacjentami, a dla nas one są dziećmi, dlatego to, co my im proponujemy, to jest takie właśnie pozwolenie im, żeby one były dziećmi też w szpitalu.
3: Czyli jak to fizycznie wygląda? Przychodzicie Państwo na oddziały, tak? Wolontariusze przychodzą na oddziały i rozmawiają?
4: Mm-hmm. To znaczy tak, doktorzy klauni to są osoby przebrane w stroje, mają swoje właśnie pseudonimy i każdy ma swój kolorowy strój, więc od razu jakby sam ten strój już troszeczkę robi takiego takiej niespodzianki, szoku na oddziale wśród pacjentów, rodziców, no bo myślę, że personelu już to nie dziwi, bo my jesteśmy na tyle systematycznie, że tutaj na przykład w Kieleckim Szpitalu, w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, no to są takie cotygodniowe, kilka razy w tygodniu nawet bywamy na oddziałach wszystkich, więc nas znają bardzo dobrze i nie jesteśmy już zaskoczeniem, ale właśnie w tych kolorowych strojach wolontariusze wchodzą do sali, do dzieci, oczywiście za zgodą pacjenta, za zgodą rodzica i personelu i zaczynają i patrzymy tak naprawdę, z czym się spotykamy, jakie dziecko ma ograniczenia też, bo wiadomo, jest w sytuacji choroby, na każdym oddziale jest inaczej, są oddziały urazowe, są inne różne choroby, więc sobie tak doktorzy klauni są na to przygotowani, żeby sobie jakby sprawdzić, zobaczyć, mieć też taki wachlarz różnych zabaw, możliwości, żeby użyć przy dziecku tego, czego oni mogą, co oni mogą zrobić. To jest rozmowa, to są czasami jakieś żarty, to są sztuczki. Trochę używamy też cyrku, takiej pedagogiki cyrku, iluzji, żeby zmieniać tą rzeczywistość szpitalną. No i generalnie to też dużo bardzo zależy od wolontariuszy, od ich umiejętności, od tego, co oni też wnoszą swoją tą postacią. Więc to są naprawdę, każda wizyta jest troszeczkę inna, każdy wolontariusz jest inny i coś innego też reprezentuje sobą, ale ważne jest to, żeby właśnie z taką uważnością do dziecka podchodzić i też zobaczyć, co on może zrobić i co on chce z nami robić, jaką on ma gotowość na to, żeby przyjąć takich doktorów. Czasami to jest, wizyta się opiera na takim przełamywaniu lodów i takiej bariery, takiego wstydu, lęku dziecka, a czasami to jest taka szalona zabawa, bo dzieci od razu w nią wchodzą i chcą się bawić, są takie bardzo aktywne, uśmiechnięte od razu.
3: Właśnie uprzedziła Pani moje pytanie, jak dzieciaki reagują na doktorów klaunów?
4: No właśnie, tak jak wspomniałam, bardzo różnie, bo są takie osoby, które są po prostu nieśmiałe, też się boją, bo są w obcym miejscu i takie każde wejście do tej sali szpitalnej, otworzenie tych drzwi od pokoju, to jest taki jakiś strach, że będzie znowu jakieś wkłucie albo jakieś badanie, czy podanie jakiegoś leku, więc jak my wchodzimy, to też te reakcje są bardzo różne. Niektóre dzieci od razu wskakują na kolana do mamy czy taty, chowają się pod kołdrą, a niektóre bardzo żywiołowo reagują i od razu wyskakują z tych łóżek, jeżeli właśnie też im pozwala na to ta choroba, która ich tam zatrzymała w szpitalu. No więc te reakcje są różne, ale generalnie rzadko się zdarza, żeby ktoś nie chciał tej zabawy z doktorem klaunem. Myślę, że tutaj ta grupa nastolatków jest taką trudniejszą grupą, bo jakby no, szpital dziecięcy kojarzy się z małymi dziećmi, ale my tam wchodzimy do każdej sali, a tam są dzieci od 0 do 18 lat, więc są też nastolatkowie, ale oni też chętnie na chwilę się odrywają od tych telefonów, od jakiejś tam książki, żeby z nami chwilę porozmawiać, coś tam zrobić, też jakąś sztuczkę czy jakąś zabawę.
3: Fundacja jest skierowana nie tylko dla dzieciaków?
4: Nie. Jak najbardziej my też zajmujemy się osobami dorosłymi i zdarza nam się odwiedzać tutaj w Kielcach, akurat nie, w Skarżysku Skamiennej czasami odwiedzamy też oddziały dorosłe, ale jesteśmy też na przykład w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach na ulicy Żeromskiego i tam mamy dogoterapię z paniami, które przebywają w Domu Pomocy Społecznej.
3: A co to jest dogoterapia?
4: To są takie zajęcia z psem, z udziałem psa, na których właśnie osoby, które uczestniczą, mogą się otworzyć, też uczyć się nowych umiejętności, ale przez ten kontakt z psem też daje im to tak dużo radości, takiej otwartości, takich wspomnień. Jeżeli chodzi o DPS, to jest wyjątkowa grupa, bo panie czasami wspominają o te swoje zwierzaki, które miały gdzieś w przeszłości i to jest takie dosyć wzruszające zawsze spotkanie z psem. Ale daje im też taki pozytywny bodziec, bo panie tego pieska głaskają, mogą zrobić z nim jakieś sztuczki,

0: karmić pieska, więc ten zwierzak tak ich wspiera też, daje takiej radości.
1: A odkąd fundacja działa tutaj w naszym regionie?
0: W naszym regionie jesteśmy, raczej właściwie w Kielcach, jesteśmy od 15 lat. To jest też taki nasz jubileusz, bo teraz w lipcu mija 15 lat od początku istnienia oddziału i od takiego czasu jesteśmy w tym kieleckim szpitalu. Tak naprawdę od początku jeszcze na Langiewicza, później jak się przeniósł i został Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, to od początku tam jesteśmy i odwiedzamy systematycznie pacjentów. My wchodzimy raz przynajmniej, ale dwa razy w tygodniu na ogół na takie wizyty. Odwiedzamy wszystkie oddziały po kolei. Około 2000 pacjentów rocznie odwiedzamy w samych Kielcach.
1: A ilu jest wolontariuszy tutaj na Kielce?
0: W tym momencie około 14 osób. 14, tak.
1: W jakim to są osoby wieku?
0: No właśnie bardzo różnym. To się bardzo zmienia na przestrzeni lat. Ja od 10 lat pracuję tu z wolontariuszami w naszym regionie i bardzo widzę zmiany, jakie zachodzą w tym wieku też wolontariuszy, w jakości tej pracy. Różne rzeczy się tu zmieniają w tym obszarze. W tym momencie to są osoby dojrzałe, dorosłe, aktywne zawodowo na ogół, które mają swoje rodziny, dzieci. Tak kiedyś obliczałam sobie średnią wieku naszych wolontariuszy, to się zmienia, bo ludzie nowi przychodzą, odchodzą, ale to było 41 lat, taka średnia wieku. Kiedyś zupełnie to inaczej wyglądał ten wolontariat, było więcej osób młodych zaangażowanych w wolontariat, a teraz to się troszeczkę zmienia, przynajmniej u nas w organizacji to tak wygląda.
1: A pani długo jest wolontariuszką?
0: Ja od 10 lat pracuję tutaj jako koordynator wolontariatu.
1: Jak się u pani to zaczęło?
0: To znaczy, ja generalnie dużo działałam w wolontariatach różnych, ale akurat nie w tej fundacji Dr. Clown, ale też używałam sztuki cyrkowej w pracy z dziećmi, bo jestem pedagogiem i właśnie w moich wolontariatach tego się nauczyłam i jak zobaczyłam ogłoszenie, że tutaj na terenie Kielc poszukują koordynatora, to sobie pomyślałam, że mogę wykorzystać te umiejętności, które już mam, tą pedagogikę cyrku, zabawy i zrobić coś fajnego też.
1: Mhm. A proszę powiedzieć z pani perspektywy, wydajecie uśmiech, a co wolontariat daje wolontariuszom?
0: No pewnie każdemu coś innego, ale tam dużo rzeczy jest. Mówi się, że on jest taki bezpłatny i jakby nic nie ma w zamian, ale tak naprawdę to wolontariusze dużo czerpią z tego, bo po pierwsze nawiązują przyjaźnie. Chyba dlatego powiedziałam po pierwsze, bo u nas to jest bardzo widoczne akurat w moim regionie, tutaj w naszym oddziale, że wolontariusze naprawdę są bardzo ze sobą zżyci i zaprzyjaźnieni. I każdy o tym mówi, że też lubią się spotykać, lubią być ze sobą i są tacy, jakby zaspokajają sobie taką potrzebę takiej przynależności, takiej relacji. Ale też uczą się nowych umiejętności. Jeżeli to są młodsze osoby, to pomaga pewnie później w życiu jakimś zawodowym, ale też taki rozwój umiejętności miękkich i takich umiejętności kluczowych. Teraz empatia staje się taką umiejętnością, która jest bardzo ważna też w życiu zawodowym i jak najbardziej tutaj mogą rozwijać też tą umiejętność.
1: Wolontariusze Fundacji Dr. Clown prowadzili również pomoc dla Ukrainy.
0: Tak, w tym okresie, kiedy wybuchła wojna, my też zajęliśmy się dziećmi z Ukrainy i wchodziliśmy też do nich, żeby troszeczkę jakby dać im też tego uśmiechu i wychodziliśmy do nich na zajęcia. Bawiliśmy się z dzieciakami, robiliśmy różnego rodzaju zajęcia, tak, dość regularnie.
1: Już pani pokrótce wspomniała, z jakimi instytucjami współpracuje fundacja?
0: Ze Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, tam jesteśmy na co dzień w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Jesteśmy także na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Kielcach, Dom Pomocy Społecznej na ulicy Żeromskiego. I to są takie w sumie tutaj w Kielcach, to są te trzy główne takie placówki, które w tym momencie odwiedzamy. Czasami jesteśmy w jakichś szkołach specjalnych, ale to już tak troszeczkę

0: mniej systematycznie, ale także odwiedzamy dzieci z niepełnosprawnościami.
1: Co jest najpiękniejsze w wolontariacie?
0: Chyba te więzi i to, że my sami możemy naprawdę podnieść swoje samopoczucie i taką zbudować taką swoją odporność psychiczną w tej pracy, bo dużo osób mówi, że to jest taka trudna praca nasza w tych szpitalach, że pewnie to jest trudne, żeby się nie popłakać przy tych dzieciach. A właśnie nie do końca tak to wygląda. To jest troszeczkę mit, bo my jesteśmy tam naprawdę z wielkim uśmiechem i jesteśmy tam zupełnie w innym celu niż jakoś tak współczuć tym dzieciom, czy w ogóle zwracać uwagę na tą chorobę. My tam po prostu dajemy dużo radości takiego, wnosimy dużo radości uśmiechu, żeby o tej chorobie na chwilę zapomnieć i to nam daje dużo takiej energii. Czasami wolontariusze mówią, że idą tak, zastanawiali się, czy iść, czy nie, bo na przykład mieli zły humor, tak im trochę się nie chciało iść, ale postanowili, że pójdą na wizytę i zawsze to jest dobra decyzja, bo oni po prostu po wizycie wychodzą pełni energii, radośni, że nawet ten humor ich się zmienia wtedy, bo oni to lubią, my to lubimy i naprawdę razem nawzajem tak się napędzamy, dobrze bawimy w czasie tej animacji czy tego spotkania z dziećmi, że nie tylko dzieci właśnie z tego czerpią, czy rodzice, personel też, tylko my sami też bardzo dużo właśnie takiej energii, radości z tego czerpiemy.
1: A co jest najtrudniejsze?
0: No, generalnie to spotkanie z chorym dzieckiem czy z chorym człowiekiem nie jest nigdy łatwe, tak. Tyle, że no myślę, że najtrudniejsze są jakieś takie momenty, gdzie my mamy jakieś wspomnienie swoje, że coś nam się przypomina. To każdy wolontariusz pewnie ma inaczej, że gdzieś jakąś swoją historię, może hospitalizacji albo swojego dziecka. To są takie momenty, gdzie gdzieś jakieś takie wzruszenie wchodzi. No albo gdy spotykamy dzieci bardzo chore, ciężko chore i pewnie te oddziały onkologiczne też często wolontariusze o tym mówią, że to są takie oddziały trudniejsze dla nich do odwiedzenia.
1: Życzymy kolejnych 15 lat działalności fundacji. Ja przypomnę, że moim gościem była dziś pani Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Magazyn lokalny.
3: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na magazyn reporterów. Gościem w studiu Radia SK Kielce jest pan Michał Piasecki, komendant wojewódzki ochotniczych chówców pracy w Kielcach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom.
3: Tak właściwie stacjonujących w Kielcach, no bo to komenda wojewódzka, obszar dosyć szeroki. Ochotnicze chówce pracy to pewnie nazwa, która wielu się jakoś tam kojarzy, ale niektórym może gdzieś ta pamięć zgasła, albo niektórzy w ogóle nie słyszeli. Może tym ostatnim najbardziej, niech pan przybliży. Czym są ochotnicze chówce pracy?
4: Ochotnicze chówce pracy to taka agencja rządowa, to jest część administracji rządowej, która ma na celu wspieranie młodzieży na rynku pracy, w obszarze praktycznej nauki zawodu, ale także w obszarze pewnej pomocy materialno-bytowej, socjalnej, w szczególności dla młodzieży, która pochodzi z trudnych środowisk. Z trudnych środowisk, z trudnych rodzin i tutaj to jest nasza taka główna grupa docelowa. Tak można powiedzieć w skrócie, że poprzez taką pracę i dodatkowe wychowanie wyciągamy młodzież z trudnych środowisk i dzięki tym działaniom aktywizującym pomagamy im wejść w dorosłe życie.
3: Na wstępie przybliżając strukturę, no bo tak jak wspomniałem, to komenda wojewódzka, strukturalnie jak to wygląda? Tak to województwo i te ochotnicze chówce tutaj w porównaniu też do całej Polski.
4: Tak, w każdym województwie są komendy wojewódzkie, podlegają pod komendanta głównego Jerzego Budzyna. Tu jeśli chodzi o świętokrzyską komendę wojewódzką, to pod nią i mieścimy się na Zagdańskiej 84 i podlegają pod nie kilka jednostek. To są te chówce pracy w kilku powiatach. Mówimy tutaj o Sandomierzu, o Końskich, o Skarżysku Kamiennej między innymi i do tego mamy jednostki, które są, to są internaty, ośrodki wsparcia i wychowania, tak, OSIWy, w których są internaty, w których są młodzież, która jest stacjonarnie. Śpi, dojeżdża ze swoich domów w ciągu tygodnia, poniedziałek, piątek jest, przebywa w internatach. Tak, czasami też na weekendy i też ma tam pełne wyżywienie, ale też jednocześnie uczęszcza do szkół branżowych, bo to szkoły branżowe, czyli dawne szkoły zawodowe. To jest ta

0: nasza grupa docelowa. My im pomagamy, my ich kształcimy też w zawodach. Między innymi tutaj te nasze najpopularniejsze zawody to kucharz, mechanik samochodowy, cukiernik, fryzjer. To są zawody, w których my ich szkolimy. I albo na zewnętrznej infrastrukturze, albo tak jak w przypadku Starachowic mamy własne zaplecze warsztatowe. Więc jest, oprócz tego mamy też 2700 pracowników takich młodocianych, którzy też mają wynagrodzenia z tytułu tego, że pracują jako młodociani. No i naszą grupą docelową dotychczas była grupa 15-18, to taka nasza główna grupa docelowa, ale teraz ta nowa ustawa, która weszła od 1 czerwca, trochę ją rozszerza, bo też współpracowaliśmy z absolwentami, ale taką grupą docelową w ogóle tych działań na rynku pracy to będzie 16-30.
1: Czyli naprawdę spora grupa, tak. Też jak pan wspominał o tych zawodach, które są takie najbardziej popularne, to też takie bardziej rzeczy praktyczne niż teoretyczne, można by powiedzieć, których chyba na rynku trochę brakuje.
0: Zdecydowanie. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na po prostu na ręce do pracy, na też zawody rzemieślnicze, ale też zawody, gdzie jest duży deficyt. Mówimy między innymi właśnie o tej branży motoryzacyjnej. Ostatnio, mówiąc motopiknik, też w Cedzynie, wspólnie z firmą Auto Adamczak, pokazywaliśmy, jak łatwo można dostać pracę. Wystarczy, że się w pewnym momencie swojego życia, wybierając szkołę branżową, ukierunkuje już pod pewne zawody, które są bardzo deficytowe na rynku. My tam promowaliśmy to, żeby młodzież wybierała nie tyle mechanika, co lakiernika. Lakiernik, blacharz, lakiernik to są zawody, które w momencie, kiedy się uzyskuje kwalifikacje, jest automatyczne zatrudnienie, bo jest tak duży deficyt na rynku takich zawodów, że naprawdę nie trzeba kończyć 5-letnich studiów czy 3-letnich studiów, żeby szukać pracy, bo młodzież tuż po szkole branżowej jest absolutnie pożądana w tym momencie przez pracodawców i liczy się ta praktyczna praktyka, to, że co umie już robić, a dzięki temu, że nasza młodzież może już podczas szkoły, tej swojej przygody szkolnej, jednocześnie dodatkowo się szkolić i odbywać i pracować, będąc młodocianym, to też pokazuje, że po odbywaniu tych działań w ochotniczych ustaw pracy, to pracodawcy mają gotowych pracowników, którzy płynnie wchodzą na pełne zatrudnienie.
1: No i to też trochę przełamuje taki może społeczny pogląd o tym, że to takie wykształcenie zawodowe jest jakby trochę gorsze.
0: Tak, jeszcze dużo jest stereotypów na temat tego wykształcenia po szkole branżowej, wykształcenia zawodowego. Przyjęło się, że zwykle do tych szkół zawodowych to trafiały osoby, które się nie dostawały do techników czy liceów, ale prawda jest taka, że pracodawcy na to patrzą zupełnie odwrotnie, tak? To dzisiaj najtrudniej znaleźć pracę magistrom po humanistycznych kierunkach, a o wiele, wiele łatwiej znaleźć tą pracę osobom, które już po prostu umieją coś zrobić, bo dzisiaj dla pracodawców nie jest najważniejszy papier. Papier oczywiście trzeba mieć, czy jest się to inżynier, czy magister, czy lekarz medycyny i tak dalej,
1: bo to zawsze wyższe kwalifikacje.
0: To są wyższe wychodzące, które są potrzebne, bo też zdobywam też pewne kompetencje społeczne na studiach, ale też w szkole średniej, które są nam potrzebne w pracy, też w pracy z ludźmi, ale pracodawcy mówią, ja potrzebuję kogoś, kto przyjdzie, który mi wymieni koło, pomaluje blachę w samochodzie, zrobi tort w cukierni, czy będzie szefem kuchni, bo restauracje cały czas tam jest olbrzymia też rotacja, jeśli chodzi o kucharzy i szefów kuchni w restauracjach i oni potrzebują rąk do pracy tu i teraz. Tak samo fryzjerzy, tak? I zakłady fryzjerskie. Naprawdę jest duże zapotrzebowanie. Proszę powiedzieć, że to są takie zawody, które, można powiedzieć, że mogą nigdy nie skończyć, tak? Bo włosy zawsze będą rosnąć.
1: To z pewnością. No i też zawsze tak trochę inaczej, nie? Jak przy takich praktycznych zawodach człowiek dołoży rękę jednak, a nie wykonuje się ich tak w 100% maszynowo.
0: Zdecydowanie. Znaczy to jeszcze chyba nie ma, chociaż przy tej sztucznej inteligencji jest coraz większa automatyzacja też, ale nawet jak jest automat, to ktoś musi to nadzorować, ktoś musi to programować, ktoś musi nad tym czuwać, tak? Wszystkiego też na tą chwilę komputery za nas nie zrobią i jest naprawdę też pewien, myślę, pewna tęsknota i pewien taki trend wracania do tych szewców, do tych kaletników, do tych fryzjerów innych. Gdzieś trochę z sentymentu, ale trochę jest już część społeczeństwa, która odchodzi od tego mainstreamu, a też wraca do takich trendów, żeby jednak zrobić coś ręcznie i że jest to często też wykonane z większą jakością niż przez automaty.
1: Już nie taka praca, że praca, tylko takie bardziej rzemiosło.
0: Dokładnie, tak, zdecydowanie, ale to nie to jest kwestia tylko rzemiosła. My też naprawdę podnosimy kompetencje różne naszych uczestników, ale nie tylko, bo też w pewną otwartość na zewnątrz. Mamy szkolenia dodatkowe, tak, które są między innymi z przykład z pilotażu dronów powietrznych czy podwodnych, z wielu innych kompetencji, które przydają się jako też dodatkowe atuty przy znajdywaniu pracy.

0: ważna rzecz, żeby młodzież też patrzyła dosyć szeroko, nie zamykała się w jednej linii, że będę tylko mechanikiem i tak dalej, ale jeśli mamy dodatkowe kompetencje, to w firmach możemy też czasami pełnić dodatkowe funkcje, tak? Mamy smykałkę do robienia zdjęć czy latania dronem, to może nas pracodawca dodatkową pracę, dodatkowe obowiązki, dodatkowe wynagrodzenie za to, że robimy coś więcej niż tylko to w naszym stanowisku. To warto też podkreślić, że mamy dużo projektów międzynarodowych, projektów unijnych z programu Erasmus czy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki temu nasza młodzież na przykład też często wyjeżdża za granicę. Ostatnio w Czechach byli, teraz do Niemiec wyjeżdżają na przykład w tą niedzielę i tam uczą się też języka, ale też często mają praktyki już w zakładach pracy na zewnątrz. Dłuższe czy krótsze, ale to już to pokazuje i nie tylko zaznajmiają się z nową kulturą, ale też pokazują inną organizację pracy i poszerzają horyzonty. A z racji tego, że nasza młodzież też czasami jest z tych trudniejszych rodzin, czasami też, mówiąc krótko, biedniejszych, to dla niektórych dzieciaków to jest naprawdę pierwszy wyjazd zagraniczny, czy pierwsza okazja, żeby w ogóle zwiedzić świat.
1: Tak właśnie chciałem też zapytać o te takie programy, no bo właśnie mówimy o tym takim wsparciu, o poszerzaniu kompetencji, czy w ogóle przyuczaniu do zawodu. Tak u samych podstaw, jak wygląda takie wsparcie oferowane przez OHP? W momencie, w którym przychodzi jakaś młoda osoba do takiego OHP, jest zgłoszona, i co tak naprawdę od samego początku w tym procesie wsparcia się dzieje?
0: W tym procesie wsparcia jest diagnoza potrzeb dziecka, czy już młodzieńca, żeby sprawdzić, no w jakim kierunku on się w ogóle, w takiej szkoły chodzi, w jakim kierunku się kształci, jeśli już się kształci. I jest przypisywana osoba do wychowawcy, do pewnego wychowawcy, który jakby sprawuje nad nim opiekę. Mamy też wsparcie pedagogiczne, wsparcie psychologiczne dla takiej młodzieży. I oczywiście po tych diagnozie indywidualnej kierowany jest na pewne kursy, w których może uczestniczyć u nas w ochotniczych hufcach pracy. No i oczywiście też, jeśli chodzi o osoby, które na przykład dojeżdżają z mniejszych miast, czy z mniejszych miasteczek, ze wsi do miasta, też może skorzystać z tego wsparcia w postaci szkolenia w internacie, co też jest dużą pomocą, bo taka osoba nie musi, no nie wiem, no już codziennie dojeżdżać, nie traci czasu na dojazdy, a dodatkowo też oczywiście nie płaci za te dojazdy, tak? Więc no, jest to wsparcie, które my też oferujemy jako ochotniczy hufce pracy. No i potem, zgodnie z taką indywidualną ścieżką, może uczestniczyć i między innymi przygotowywać się do kwalifikacji swoich zawodowych i zdać na koniec też egzaminy, tak jak na przykład w Starachowicach ostatnio w naszych warsztatach, albo uczestniczyć w różnego rodzaju innych aktywnościach, jak między innymi konkursy wojewódzkie z zakresu kucharstwa, ale też sportu, ale też mamy sukcesy, bo nasza komenda wojewódzka zdobyła 2 razy trzecie miejsca w zawodach sportowych, ale też strzeleckich, więc mamy też pewne kółka zainteresowań, tak jak w Kielcach mamy kółko, taką grupę strzelecką, która też regularnie z komendantem z Kielc ćwiczy swój zawód i to przynosi efekty, bo reprezentują nas na zewnątrz i już ostatnio jedna z naszych uczestniczek też wygrała taki zawód.
1: Czyli też taka dodatkowa kompetencja,
0: tak,
1: można powiedzieć, bo to takie poszerzanie horyzontu.
0: Jest poszerzanie horyzontu, nie jest tylko młodzież, bo ochotnicze hufce pracy też bardzo współpracują z przedsiębiorcami i tutaj ogromnym jakby nie tylko budżetowym, ale też takim organizacyjną u nas rzeczą jest to, że zgłaszają się i obsługujemy pracodawców, którzy zgłaszają się o refundację wypłat właśnie za zatrudnienie młodocianych, czyli w samym zeszłym roku to było 22 miliony złotych, które my przedsiębiorcom z naszego regionu wypłaciliśmy za zatrudnianie młodocianych w pracy. I dzięki temu przedsiębiorca ma pracownika, my go mu refundujemy, a jednocześnie szkolimy bardzo młode kadry, które tak naprawdę w wieku 18 lat już mają staż pracy, który może się ubiegać o inne wyższe stanowiska.
1: Taka obopólna korzyść.
0: Zdecydowanie, tak. I zachęcamy wszystkich pracodawców, którzy chcieliby zatrudniać młodocianych, do kontaktu z Komendą Wojewódzką i nasz wykwalifikowany zespół na pewno pomoże krok po kroku, w jaki sposób ubiegać się o taką refundację za zatrudnienie młodych osób.
1: Właśnie, ale takim największym problemem, czy może nawet nie problemem, ale taką główną materią tego wszystkiego jest to, że potrzebni są ludzie i z jednej i z drugiej strony. I ci zainteresowani, czy młodzi, czy nieco starsi, chętni też do tej pracy i z drugiej strony pracodawcy. Jak w obecnych czasach, może w porównaniu do poprzednich lat, wygląda popularność z jednej i z drugiej strony OHP?
0: Popularność nie spada, co do zasady nie spada. Mamy tylko takie wyzwanie związane z demografią, która rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale w szczególności u nas w regionie jest dosyć nieubłagana, jeśli chodzi o te statystyki. No ma taką sytuację, że jesteśmy najbardziej starzejącym się regionem, no i tych dzieci ileś lat temu już przestało się urodzić tyle, ile chcielibyśmy, żeby się urodziło i to też ma dzisiaj wpływ już na statystyki, na te roczniki, które rzeczywiście kiedyś, gdzie były 3, 4, 5 klas, dzisiaj na przykład jest 1 czy 2, tak? I to też ma wpływ na nasze statystyki rekrutacyjne. Też tym bardziej, że teraz będziemy obsługiwać, że odchodzi nas to podwójny rocznik, który gdzieś

0: już kiedyś tam przez tą reorganizację szkół był, więc to jest na pewno jakieś wyzwanie, ale naprawdę zachęcam wszystkie młode osoby, że naprawdę warto się do nas zgłosić, bo czasami nawet myślę, że młodzież nie wie i to dobrze, że o tym mówimy dzisiaj. Też dziękuję za zaproszenie, że tej ochotniczej chustce pracy są i jak duże wsparcie oferują.
1: To już tak na sam koniec, tak przechodzimy sobie płynnie też w tej linii czasu, no to została nam tylko przyszłość tak naprawdę do omówienia, czyli jakieś bieżące plany, wyzwania może na najbliższy czas, jakie stoją przed Komendą Wojewódzką OHP?
0: Jasne. Na pewno przed nami dostosowanie się prawnie do ustawy, która od 1 czerwca weszła o nowych, która nie tylko nas dotyczy, ale też urzędów pracy i wielu innych działań i do tego będziemy dopasowywać też działania i pewne zmiany strukturalne, ale co do samej wsparcia merytorycznego i młodzieży, no to tak, mamy teraz zakończenie roku szkoleniowego w Pińczowie w przyszłym tygodniu, na którym będziemy podsumowywać to, co się udało zrobić, ale też młodzież z naszych chówców pracy między innymi też weźmie udział w spływie kajakowym, żeby też oprócz tego pożytecznego, czyli tych właśnie podsumowań tych szkoleń, co się udało zrobić i tak dalej, można też będzie mogła uczestniczyć w takich integracjach, które też są bardzo potrzebne, bo też spajają młodzież ze sobą, ale też przed nami dużo szkoleń zawodowych, no i te wyjazdy zagraniczne i myślę, że to też jest taka rzecz, która jest fajna na wakacje, żeby trochę zjeździć świat, ale też zobaczyć, jak gdzie indziej się pracuje. No i mamy też taką akcję ogólnopolską Lata z Radiem, tak swoją drogą, ale to już w różnych miastach, przy Morze w Przyszłości, także w Kielcach, więc dużo będzie takich plenerowych spotkań związanych z ochotniczymi chustwami pracy.
1: Tak naprawdę słowem końca w pigułce, gdyby ktoś, zarówno chętna do pracy młodzież, jak i przedsiębiorcy chętni do współpracy, chcieli się do OHP zgłosić, jak to zrobić?
0: Zapraszamy na stronę internetową ohp.pl, w zakładkę Świętokrzyskiej Komendy, tam jest kontakt do nas, albo do naszych biur. Jeśli chodzi o młodzież, to może też się zgłaszać bezpośrednio do chówców pracy w Kielcach, przy ulicy Kościuszki, a także w innych ośrodkach. Cały spis jest na stronie internetowej. Też z takich planów na najbliższe miesiące to też rozszerzamy działalność i chcemy otworzyć nowy chówiec pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, drugie co do wielkości miasto i tutaj działamy, żeby też, jestem po pewnych wstępnych rozmowach i taki chówiec będziemy tworzyć. Tam też jest dużo młodzieży, która może być zainteresowana wsparciem ochotniczych chówców pracy, więc rozwijamy się i zapraszamy wszystkich do współpracy.
1: Że z jednej strony warto wyczekiwać kolejnych inicjatyw, z drugiej strony warto działać. Moim i Państwa gościem był dziś pan Michał Piasecki, komendant wojewódzki ochotniczych chówców pracy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
2: Czym jest wolontariat i jak zostać wolontariuszem? O tym opowiada Magdalena Lis, wiceprezes zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.
3: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Magdalena Lis, wiceprezes zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A będziemy mówić o działalności Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Czym jest w ogóle Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach?
4: Jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem, które działa w Kielcach od 19 lat. Naszą działalność możemy podzielić na takie trzy najważniejsze elementy. Pierwsza z nich to jest wolontariat lokalny, druga to jest wolontariat i działalność międzynarodowa,

odzywają się po to, abyśmy my mogli pośredniczyć w znalezieniu ochotników działających społecznie. No i właśnie z drugiej strony wszyscy ci, którzy chcą zaangażować się w wolontariat, chcą pomagać, powinni zgłosić się

orkiestry świątecznej pomocy, więc wszyscy ci, którzy chcieliby zostać wolontariuszami w OŚP-u, mogą do nas się zgłaszać już tak naprawdę od listopada. Z taką uważnością, że miejsca wyczerpują się na początku grudnia, więc tutaj prosimy o to, aby ten listopad potraktować bardzo poważnie i wówczas zgłaszać.

jarzynków, która jest datą ruchomą. Zazwyczaj dzieje się na przełomie marca i kwietnia i w ramach tej akcji sieciujemy się z organizacjami z całej Polski po to, aby celebrować ten dzień i zachęcać naszą społeczność lokalną, bardzo szeroko zresztą też rozumianą,

i chcą pomagać. Więc tutaj nasze działania lokalne też są bardzo, bardzo szerokie. Jesteśmy też punktem, do którego można się udać, jeżeli chce się zorganizować akcje charytatywne, działania społeczne. Można się do nas zgłosić, jeżeli chce się pomagać choćby przy organizacji festiwalu firmów prawno-człowieczych Watch Dogs, czy przy organizacji maratonu.

0: myślę, że już od listopada, mieć grupę 35 młodych ludzi pomiędzy 18 a 30 rokiem życia z Europy i krajów, które mogą wziąć udział w tym programie, m.in. z Turcji czy z Ukrainy. W związku z czym nasi wolontariusze zagraniczni przyjeżdżają do nas na okres od pół roku wzwyż, muszą zamknąć się w 12 miesiącach i pracują w kieleckich szkołach, przedszkolach i instytucjach kultury.
1: I co na przykład tam robią?
0: Prowadzą zajęcia kreatywne metodami edukacji poza i nieformalnej, które mają na celu podnosić kompetencje językowe młodzieży i dzieci.
1: A jak zostać wolontariuszem?

0: miejscach, nieco opowiedzieć o naszej kulturze i pomóc mu zaklimatyzować się bardzo często w pierwszym kraju za granicą, w jakim ci młodzi ludzie do nas przyjeżdżają na wolontariat.
1: A czy są jakieś ograniczenia wiekowe? W jakim wieku macie Państwo uszy?
0: Do nas głównie zgłasza się młodzież od 13 roku życia wzwyż i tutaj absolutnie nie mamy limitu, więc tak naprawdę może przyjść do nas każdy. Mamy w swoich zasobach wolontariuszy osoby właśnie 13, 15, 20-letnie, 20-kilkoletnie, ale zdarzają się również seniorzy, którzy chcą kreatywnie wykorzystać swój wolny czas i bardzo często właśnie wspomagają dzieci i młodzież w procesie nauczania.
1: A jaka jest w ogóle idea Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach?
0: Naszą misją jest pobudzanie społeczeństwa obywatelskiego do tego, aby działać bardzo horyzontalnie, więc zachęcamy do tego, aby angażować się w życie społeczne, aby być też świadomymi obywatelami. Zachęcamy do tego, aby wspierać organizacje, które mogą korzystać ze wsparcia wolontariuszy i oddawać część swojego czasu też po to, aby zdobyć bardzo często doświadczenie.

którego nie da się zdobyć poprzez inną formę działania. Oprócz tych naszych działań międzynarodowych, czyli goszczenia tych wolontariuszy, my również wysyłamy na wolontariat zagranicznych młodzież z Polski, nie tylko z naszego regionu,

0: też działalność edukacyjną. Informujemy na temat praw człowieka, na temat włączania też obywateli innych krajów w nasze życie społeczne tutaj dziś na co dzień w Kielcach, ponieważ też to społeczeństwo się zmienia. Mamy też coraz to nowe wyzwania, więc staramy się poprzez naszą działalność lokalną, międzynarodową na nie odpowiadać.
1: Powiedziała Pani, że prowadzicie dużo projektów, macie dużo tych projektów międzynarodowych. Jakie to są projekty na przykład?
0: Są to projekty dotyczące

nie zawsze młodzi ludzie dostają odpowiedzi na te pytania, które zadają i nie zawsze wystarcza odpowiednia ilość czasu na to, aby przekazać im to, czym jest Europarlament, Unia Europejska, Komisja Europejska i tak dalej. W związku z czym ten projekt miał na celu najpierw wyjaśnienie, dlaczego to jest istotne pójść na te wybory, czym są te instytucje, a następnie zachęcić do tego, aby ci ludzie poszli do urn. Jak wskazują też wyniki, młodzi ludzie nie często tak, jakby mogli, korzystają ze swojego czynnego prawa wyborczego, więc jest to obserwacja na poziomie międzynarodowym, bo to też nie dzieje się tylko w Polsce, tylko jest to

wskazanie na możliwości wykorzystania elementów, które zazwyczaj traktujemy jako odpady, do tego, aby móc stworzyć z nich coś nowego. Więc główny nurt tutaj była świadomość ekologiczna.

0: organizujemy wymiany tutaj w Polsce, ale również wysyłamy na wymiany zagraniczne. Obecnie jesteśmy w procesie rekrutacji na wymianę wrześniową w Rumunii, a za nami wymiany w Hiszpanii, właśnie też już dwie, lipcowa i sierpniowa, gdzie są zakończone rekrutacje we wspomnianej już przeze mnie Rumunii, więc jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił w takim krótkim wyjeździe zagranicznym, około tygodniowym, aby nabyć wiedzę i kompetencji w bardzo szczególnym zakresie, bo te wymiany są tematyczne, to powinien udać się do nas porozmawiać o tym, jakie są jego oczekiwania i być może będziemy w stanie odpowiedzieć na takie potrzeby i taką młodą osobę, co najmniej 18-letnią, dać jej szansę na taki wyjazd zagraniczny.
1: A duża jest ta wasza społeczność? Dużo osób jest wolontariuszy?

W związku z czym myślę, że tak, natomiast tych rąk na pokładzie jest zawsze mniej niż potrzeb, które są bardzo duże, więc zapraszam każdego, kto znajduje czas i jest zmotywowany tym, aby chcieć pomagać i też dzięki tej pomocy móc się rozwijać do tego, aby zasilił nasze grono, dlatego że jesteśmy bardzo otwarci też na nowe osoby. Szczególnie mam nadzieję, że ten apel też dotrze do osób, które uczęszczają do szkół średnich, ponieważ dzięki możliwości udziału w tych naszych działaniach międzynarodowych

0: wielokrotnie pomoc w tym, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę robić jako osoba dorosła w przyszłości. Bardzo często też wolontariusze, z którymi współpracujemy lokalnie, po zakończonej maturze, na przykład udają się na roczny wolontariat za granicę, bo jeszcze nie wiedzą, czy chcą iść na studia, a jeżeli chcą, to na jaki kierunek. Więc dają sobie jeszcze rok na takie działania w praktyce za granicą, gdzie też ich kompetencje językowe znacznie wzrastają, aby odpowiedzieć sobie na te pytania, kim chcę być w przyszłości.
1: A jeśli chodzi o Kielce, to z jakimi instytucjami współpracujecie Państwo?
0: Mamy stałe partnerstwo z decyzjami.

Nowinach ze schroniskiem, w Nowinach z wolną strefą seniora na Żeromskiego, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Poszerzamy też nasze grono partnerów cały czas, również uwzględniając potrzeby, które widzimy, na przykład związane ze zdrowiem psychicznym.

0: więc staramy się być tutaj też otwarci. Zachęcam organizacje, które chciałyby skorzystać z naszego pakietu wsparcia do tego, aby zgłaszały się bezpośrednio już do nas.
1: Serdecznie zachęcamy do tego różne instytucje, ale też osoby, które nas słuchają, chciałyby zostać wolontariuszami. Oczywiście zapraszamy w środę, tak?
0: Tak, tak jest. We środę, w wakacje, godzina 16, w roku szkolnym 16:30.
1: Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem była pani Magdalena Lis, wiceprezes Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
0: ceny. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
0: ceny. I po reklamie.

0: SK2.
1: SK2.
2: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa